Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

SK2. SK2. Trójmiasto.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Meteorologii, więc spójrzmy za okno. Dzisiaj 16 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, słońca będzie sporo, możliwe też opady. 20 stopni jutro w roli głównej, 11 w nocy, słońce będzie się pojawiać, deszcz też możliwy. W piątek 18 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy, słońca będzie sporo bez opadów. No i w sobotę zobaczymy 21 stopni. W niedzielę taka sama temperatura, słońca nie zabraknie. Teraz na Estakadzie Kwiatkowskiego uważamy w Gdyni. Uważamy na Budowlanych, Starogardzkiej, Jabłoniowej i Armii Krajowej w Gdańsku.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance, pytany, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina, a karzą najlepszego sojusznika. Jak podkreślił, Stany Zjednoczone nie zmniejszyły liczby żołnierzy nad Wisłą o 4 tysiące, a chodzi jedynie o opóźnienie planowanej rotacji. Zaznaczył również, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Groźny wypadek w powiecie łosickim na Mazowszu. Motolotnia runęła na pole tuż po starcie. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18 w Ostromęczynie Kolonii.
5: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
4: Informuje Emilia Matejczuk z policji. Pilot maszyny doznał obrażeń nóg. Policjanci z Łosic wyjaśniają teraz okoliczności wypadku. Spór o kształcenie położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych protestuje przeciwko zmianom przygotowanym przez resort zdrowia. Chodzi o pomysł, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Samorząd alarmuje, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami i noworodkami. Projekt jest na etapie konsultacji, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
7: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
6: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
4: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
4: Arsenal mistrzem Anglii. Szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Arsenal został mistrzem po 22 latach. Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 3 minuty po 6. Szybko sobie sprawdziłem, ile się dzieci urodziło w 2025.

0: 9 minut po 6. Jest jakby koniec miesiąca, powoli się zbliża.
1: Jesteśmy w połowie, tak, ale to jest...
0: 10 dni. To co? To 2/3 za nami, jakby nie patrzeć.
1: No, to tak trochę więcej niż połowa, czyli w zasadzie już koniec.
0: No, już koniec.
1: Można powiedzieć, że niedługo Sylwester.
0: Tak, tak też można powiedzieć, więc zakupy trzeba zrobić. Ja na przykład robiłem wczoraj i...
1: No, powiedz państwu.
0: Przegrałem.
1: Z czym?
0: Przegrałem z zakupami, bo zawsze robię wszystko, żeby na raz...
1: Jak prawdziwy mężczyzna,
0: żeby na raz cały bagażnik zapakowany, 8 reklamówek i na raz chcę to wziąć i zawieźć na 6. piętro. Mam winę na szczęście.
1: 4 w jednej, 4 w drugiej, jeszcze na małym palcu się wiesza, na kciuku się wiesza.
0: Pod pachą troszkę. I jedna jeszcze jest siatka taka duża, taka materiałowa, ją na szyję zakładam.
1: A, to w ten sposób
0: robisz? Tak robię, tak.
1: To nie, ja na szyję nie zakładam, tylko na czoło sobie
0: wczoraj miałem jeszcze zgrzewkę wody.
1: I
0: nie wziąłem wszystkiego.
1: Żartujesz.
0: I poczułem się totalnie niemęsko.
1: Ale wstyd.
0: Wychodziłem z tego auta i mówię, może ja jestem bi, albo coś innego.
1: Nie mów, że na dwa razy musiałem.
0: Na dwa razy po zakupy? Na dwa razy musiałem schodzić drugi raz po zakupy. Nie wziąłem się na raz.
1: Przynosisz wstyd całemu gatunkowi męskiemu.
0: Tak. Zrobiłem totalnie niemęską rzecz.
1: Jej.
0: I jest mi z tego powodu wstyd i chciałem ten wstyd uzewnętrznić. Zrobiłem po prostu bardzo niemęską rzecz na świecie.
1: Dobrze, to ja też się przyznam w takim razie. Jeżeli już robimy coming out z rana, to ja też się przyznam. Moi drodzy, ja na przykład mam nie jedną, nie dwie, ale aż 3 pary butów.
0: Jeju.
1: Mam 3 pary butów.
0: Ja żąbek. To też jest totalnie niemęska rzecz.
1: Zupełnie.
0: Ja w jednych chodzę cały sezon.
1: Tak?
0: W jednych. I rzadko myję w ogóle je.
1: No ale już jak mówimy sobie szczerze, to po prostu powiedzmy sobie szczerze. No robimy czasami niemęskie rzeczy. I moi drodzy, dzisiaj w Radiu SK 2 stereotypy, czyli dwa stare typy i stereotypy od was. 7268 26 826. Co jeszcze niemęskiego może zrobić mężczyzna?
0: Totalnie niemęskiego. Takie tylko totalnie niemęskiego.
1: Ale zupełnie męskiego, prawda? No.
0: I zarówno faceci, jak i kobietki, odzywajcie się. Co totalnie niemęskiego może zrobić mężczyzna?

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Wyobraź sobie, że facet śpiewa tę piosenkę, a nie Doda. To
1: może
0: też,
1: teraz mam już
0: też by mogło być takie trochę niemęskie, nie?
2: No, zależy o co by mu chodziło, bo może teraz mam już z kim się spotkać.
0: I zależy, jakby to zaśpiewał też, nie? No właśnie, no tak. Ale to akurat Doda w Radio SK 2.18 po 6. Dzisiaj jakby uzewnętrzniają się mężczyźni. Sami faceci poza anteną
2: dzwonili. Totalnie.
0: I chwalą
2: kto
0: się
2: wie więcej o naszych stereotypach jak my, mężczyźni.
0: Jak nie my. Dokładnie. Marcin z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Marcinie, my dzisiaj o takich totalnie niemęskich rzeczach, które zdarza nam się poczynić. Co to może być?
3: No moim zdaniem noszenie torebki przez mężczyznę na zakupach za kobietę.
2: Ale torebki w sensie jej torebki? Jej torebki?
3: No tak, jej torebki z pieniędzmi, które wydaje na zakupach na inne rzeczy.
0: W sensie my idziemy,
3: dla mnie to jest po prostu...
0: Idziemy z żoną, dziewczyną, tam nieważne z kim, z kobietą, idziemy do galerii, tak? I ona ma szał
3: tak,
0: i daje ci torebkę, żebyś za nią nosił, a ona ma szał. I ona wchodzi do sklepu, a ty sam z torebką zostajesz na tym.
3: Dokładnie. No,
0: tym
3: to wygląda
0: korytarzu.
3: Dramatycznie, no. No nawet kobiety mówią, że to wygląda po prostu słabo, a...
2: Bo to jest taka, wiesz co, bo to jest taka perfidna zasadzka zastawiona przez nasze partnerki, po to, żeby żadna inna się do ciebie już
0: możliwe
2: nie zbliżyła, prawda?
0: Ale
2: ona widzi z daleka, że wisi na mężczyźnie torebka damska. To albo z nim jest coś nie tak, albo znaczy się zarezerwowany.
3: Metoda jest prawidłowa.
0: No właśnie. Ale wiecie, co wam powiem, że raz na przykład to bardzo prawidłowa reakcja mojej żony była. Ja powiedziałem, daj potrzymam ci tę torebkę, a ty sobie idź. A ona mówiła, no weź. Do mnie, no weź. No i ja wtedy tak.
3: Taka powinna być reakcja.
0: Wygrałem życie.
2: Nie.
0: Wygrałem żonę.
2: Przecież ona powiedziała, no weź.
0: Nie, w sensie, że mi nie da.
2: A, że
0: takie,
2: ci
0: no
2: nie
0: weź.
2: Da,
0: to... Takie, no weź.
2: No to ja bym to czytał na dwa sposoby,
0: tak?
2: Nie? No oczywiście. No weź, no weź.
0: Dobra, Marcin, a zakupy na raz nosisz, czy nie?
3: Staram się na raz, ale nie zawsze mi to wychodzi, jak koledze. Chociaż mam blisko do domu, ale... Ja myślałem właśnie, tak jak tutaj rozmawialiście, że to przypadłość tylko moja taka jest, zabierania zakupów na raz, ale się cieszę, że tylko nie właśnie, okazało się, że nie tylko moja.
0: No i myślę, że nie tylko moja i twoja i jeszcze wielu innych mężczyzn teraz pod tym samym się podpisze. Marcin, dzięki, wysyłamy do ciebie radiowe prezenty od Radia SK2.
2: Męskie.
0: A my teraz włączamy sekretarkę, włączony jest Messenger, możecie wysłać głosówki 726-826-826 lub Messenger, co totalnie niemęskiego zdarza wam się poczynić.
2: Mężczyźni, no.
4: SK2.
2: Ale kobiety też mogą mówić, co niemęskiego robią mężczyźni.
0: Oczywiście.
2: No jak?

0: wygląda na...
1: 25 minut po szóstej, przeglądamy też dla was internet. Ostatnio bardzo dużo aktywności papieża Leona XIV. Tu jakieś 6-7 pokazał, a teraz dowiadujemy się, że powołał komisję do spraw sztucznej inteligencji. Specjalna komisja w Watykanie.
2: No proszę bardzo. Jak wiadomo, sztuczna inteligencja przetwarza dane w chmurze, prawda? A więc no, na logikę, kto ma się nią bardziej zajmować, jak nie papież?
1: No bo gdzie są chmury, prawda?
2: No. Peska.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
3: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
2: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
3: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
2: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
3: Zaprasza
4: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Do końca tego roku 158 dni roboczych i 68 dni wolnych od pracy. Warto je zagospodarować w jakiś racjonalny sposób. Dzisiaj 16 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Słońca będzie sporo, ale możliwe też niewielkie opady. Jutro temperatura wzrasta do 20 stopni. Pojawi się słońce, pojawi się też niewielki deszcz. W piątek 18 stopni, bez opadów będzie sporo słońca. Dużo słońca w sobotę i dużo słońca w niedzielę. Nowatorów, słowackiego, żołnierzy wyklętych, Potokowa, Spacerowa, Chłopska, Czarny Dwór. Dużo aut, szerokiej drogi.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W Dnieprze zginęły dwie osoby, a 6 zostało rannych. Zniszczono m.in. magazyn żywności. W obwodzie sumskim policja informuje o 4 ofiarach. W Konotopie i Szostce drony uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Eksplozje odnotowano także w Odessie i obwodzie zaporowskim. Zniszczona jest infrastruktura cywilna. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej głos po rozmowie z szefem Pentagonu zabrał szef MON. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie drożej na szlakach w Tatrach. Dziś bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego kosztuje 11 zł. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, turyści zapłacą dodatkowo złotówkę i 65 groszy dziennie. Pieniądze mają trafić do ratowników z Topru. Projekt jeszcze jest w trakcie prac i nie wiadomo, kiedy nowe opłaty mogą zacząć obowiązywać.

0: 23 minuty zostały nam do 7.
1: Jeżeli zastanawialiście się, jak brzmi rano dwójka, to właśnie w ten sposób.
0: Wajda i Jarząbek, Jarząbek i Wajda. To
1: jest
0: my.
1: Po pierwsze,
0: dzień dobry.
1: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku to też jest numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą zachęcamy was, żeby zagłosować. To jest bardzo męskie, żeby
0: same
1: zagłosować.
0: Dwójki jeszcze, z SK2. No. Same dwójki w zasadzie.
1: Same dwójki, no.
0: Jak wchodzicie na stronę naszą, dwójka, to SK2.
1: Dwójka jest bardzo męska, to jest bardzo męska liczba, prawda?
0: Najbardziej męska nawet ze wszystkich cyfr.
1: Oczywiście, że tak. Tak więc, no, duże szanse na to, że Dry School wyleci z miejsca drugiego. Bo jeżeli wszyscy zagłosują na miejsce drugie, czyli na ten kawałek, który przed chwilą
0: słyszeliście,
1: to będzie pierwszy.
0: No tak, no, a jedynka to już nie taka męska.
1: Trzeba by było się zastanowić, prawda?
0: No, ale na pewno każdy by ją chciał, szczególnie w gorącej polskiej dwudziestce. Ta lista w piątek po 18 głosować można na sk2.pl.
1: Tak jest.
0: No
1: i jest na przykład, gdybyśmy podzielili 20 na 2, to by było po 10 i 10 na 2 to by było 5 i 5 na 2 to by było 2,5.
0: Dobra, a ja teraz chciałbym coś przełamać, bo dzisiaj o mężczyznach troszkę rozmawiam, o niemęskich rzeczach troszeczkę rozmawiamy, tak? To totalnie niemęską piosenkę teraz zagram, totalnie. SK2. Bo o kobiecie.
1: No, ale która śpiewa o mężczyźnie.
0: Ja kobieta. Ona o mężczyźnie śpiewa?
1: Tak.
0: O mogośce.
1: To był Maj, bo miała Saska Kępa. Oj, głupia ty, ale coś tam było, żeby go zostawiła w końcu.
0: Tak?
1: Żeby go puściła.
0: Chłop też się tam pojawia.

0: Pufcy, pukawcy. I tak to leci.
1: Pufcy i pukawcy.
0: I pufcy tak i pukawcy. Ja sobie czasami tak pufcy pukawcuję do polskich utworów. Jest dobry bicik. Tutaj w Gosie Andrzejewicz niby spokojny, ale bicik jest. 11 minut do 7.
1: A proszę bardzo, kobieta się odezwała w temacie męskości. Tak jest. SMS-a dostaliśmy.
0: Słuchamy.
1: 7268268826. Faceci mają problem z wynoszeniem rolek po papierze toaletowym. Jeszcze jak dojdzie do tego tłumaczenie, że dziecku przyda się do szkoły, 12-latkowi na plastykę albo technikę, to wtedy praca robi... to wtedy robią ambitniejsze prace. To Magda to napisała.
0: Koniec,
1: ja chciałem powiedzieć tak, Madziu, droga, właśnie niewynoszenie rolek po papierze toaletowym
0: jest
1: z łazienki
0: bardzo
1: jest
0: męską.
1: Bardzo męskie.
0: No, my pytamy o niemęskie rzeczy, a tak. Niewynoszenie rolek jest męską domeną, męską rzeczą, męskim stereotypem.
1: No to Marcin, proszę bardzo, też SMS-a napisał. Wziąć walizkę od dziewczyny na wakacje. Większą walizkę od dziewczyny na wakacje.
0: I to jest niemęskie.
1: No tak, jeżeli bierzesz większą walizkę od
0: chyba,
1: swojej dziewczyny,
0: chyba, że jak będziesz
1: to
0: wracał, to chodzi o to, żeby w tej walizce było brzdęk, no to wtedy
1: jak
0: tak.
1: Bierzesz większą, ale pustą, no to jest chyba
0: to
1: męskie.
0: To jest oznaka, że tak.
1: Ale
0: tak.
1: Jak wkładasz tam trzy pary i więcej majtek, to już może być niemęskie.
0: Nie, zawsze się bierze, jak jedziesz na 6 dni, to musisz wziąć 7 par majtek, bo ta dodatka, wiesz, po co.
1: Na wszelki wypadek.
0: Na przykład, nie? Dobrze, mamy jeszcze telefonik o tych niemęskich rzeczach dzisiaj.
2: Moim zdaniem taką bardzo niemęską rzeczą, która mnie strasznie drażni, no, to jest jak gościu, facet, mężczyzna chodzi w tych spodniach, rurkach. Nie, to jest dla mnie, to jest okropne.
1: Tak jest, pamiętajcie, drodzy mężczyźni, jeżeli rurki, to tylko dla hydraulika.
0: I to takie szerokie, jeszcze z tym specjalnym wycięciem na te pęknięte plecy. SK2
1: 7268268826. Dzisiaj szukamy stereotypów. Co niemęskiego robią mężczyźni?

0: będzie.
1: To chciałoby się, żeby młodość była na zawsze.
2: Lepiej jak strzyka czasami.
1: Jak strzyka?
2: No, to przynajmniej masz wymówkę.
1: Wiesz, że żyjesz. Czujesz, że żyjesz. O to chodzi. Co tam młodzi wiedzą o życiu?
2: Tak, możecie nam zazdrościć, prawda? Tych bolących pleców, tych...
1: kości, zawianych karków.
2: Kości pękających, tak no. Jest. No.
1: Dobrze, mamy 4 minuty do 7. Najświeższe newsy już za chwilę w Radiu SK2. Pentagon potwierdza, będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Europie. Więcej o tym już za chwilę, bądźcie blisko. SK2

0: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
1: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
0: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
1: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
0: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
1: Zaprasza
2: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. Mectools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: W sobotę i w niedzielę będzie sympatycznie, warto zaplanować dłuższą wycieczkę na Kaszuby albo taką krótszą, na przykład na grilla do sąsiadów, bo na termometrach zobaczymy w weekend powyżej 20 stopni. Dzisiaj nieco chłodniej, 16 stopni w dzień, 10 stopni w nocy, ale słońce będzie przebijało się przez chmury. Opady też są możliwe, z tym, że raczej niewielkie. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy, zarówno słońce, jak i deszcz co jakiś czas. W piątek 18 stopni, bez opadów. W Sopocie przede wszystkim na niepodległości, uważamy ze względu na pracę.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jest decyzja, Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny, łączna liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Co to oznacza dla Polski, to sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
13: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszy w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
12: Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
14: Ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
12: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Do wypadku, przypomnijmy, doszło wczoraj o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło, a od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie także kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
12: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po pierwszy od 22 lat tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League. To kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Prawie 3 minuty po 7.
16: A propos tych niemęskich rzeczy, tak się zastanawiałem, wiecie co, to przyszło mi coś jeszcze do głowy.
11: No.
16: Otóż jakiś czas temu zakładałem nogę na nogę.
11: Nogi tak? Na nogi się nie zakłada.
16: Nie zakłada, nie. Absolutnie. Na szczęście później przypytyłem i teraz wyglądam jak prawdziwy mężczyzna, bo nogi już nie mogę na nogę założyć. Zobacz.
11: No, ale że tobie wcześniej to nie przeszkadzało. No, dziwne, Jarząbku, dziwne.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Ja to się boję, że sobie coś potłukę.
16: Jak
11: ty się nie bałeś?
16: A ty zakładasz nogę na nogę?
11: No nie, bo się boję, że sobie coś potłukę.

0: No trzeba zrzucać wszystko, żeby lżej było.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Ale wtedy mniej spalania jest.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Nie pali ci ósemeczkę, tylko ci spali powiedzmy szósteczkę na sto.
1: Tak kolega chciał tutaj zajawić, proszę bardzo. Tak, bo posłuchajcie, dostaliśmy nowe maksymalne ceny paliw i grzmią portale różnego rodzaju, że tak, drogo, to jeszcze nie było.
0: Poczekajcie, cena na dziś maksymalna 95, 6,52, 98, 7,07.
1: No to jest najwyższa cena z tych najniższych.
0: On kosztuje 7, równe. On maksymalnie może kosztować. No i tak drogo jeszcze nie było. Ja mam wrażenie, że oni tak powoli te maksymalne podwyższają, żeby później jakiegoś szoku nie było, jak z powrotem ten VAT i te akcyzy powrócą,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, myślisz, że nas przyzwyczajają do tego powrotu.
0: Musi być drożej, żeby później było taniej.
1: No właśnie, bo być może oni obniżą, prawda? I co z tego, że to taniej, to i tak będzie drożej niż wcześniej? Sukces zawsze można później odtrąbić, nie?

0: O, już myślałem, że nic... A, nie, nic nie będzie grało. Gąbka mi spadła, przepraszam. Muszę to zrobić. A, dobra, nie było słychać.
1: Zrobiłeś, nie było słychać.
0: Chciałem, bo te żurawie, co mikrofony na nich wiszą, one na takich żurawiach u nas w radiu wiszą, i jakby one czasami skrzypią.
1: No, to tak więc mało męskie rzeczy dzisiaj w Radiu SK2. No i odbieramy telefony na 7268-26826. Co mężczyźni robią o męskiego?
2: No ja tak myślę, nie wiem, czy to się nadaje ten, ale myślę, że takie nie bardzo męskie to robić siku na siedząc.
0: No dobra, no tak średnio się nadaje na antenę, ale to prawda.
1: Podobno zdrowsze.
0: Ale mało męskie.
1: Ale mało męskie. Ale mało męskie. Pamiętajcie, że jeżeli sikać, to tylko na Supermana można ewentualnie.
0: No, dobra, to ten temat już zostawmy, może coś innego.
1: Nie mało, o sikaniu?
0: Mało męskiego, uspokój się.
1: Dobra, dobra.
3: Dzień dobry, jak już tak lecimy stereotypowo, to chciałbym powiedzieć, że ja tak nie męsko to piekę ciasta.
1: To chociaż za kalca powiedz, że pieczę.
0: Za kalca.
3: Od dzieciństwa uwielbiam te kalce, więc myślałem, że mi się uda, niestety.
0: Niestety.
1: Nawet za kalec mu nie wyszedł, no.
0: Ach.
1: No, mało męskie. Bardzo,
0: ale przyznał się, gratulujemy. Tak. Jesteśmy z tobą, my też. Niektóre rzeczy tam takie mało męskie.
1: Ale że za kalca nie potrafi zrobić. SK2.
0: Niektórzy wszystko do czego się dotkną, to im wychodzi. No co zrobisz? No, co im zrobisz, jak nic im nie zrobisz? Pozdrawiamy.

0: A wstawcie tam sobie krakowski, rzeszowski, tarnowski, kielecki, jakikolwiek, radomski, nie? Szczeciński, gdański, sopocki, białostocki. Jaki byście nie chcieli, to będzie piękny dzień. Czesław Niemen na antenie Radia SK. 25 minut po siódmej.
1: Na przykład lubelski też może być, a w Lublinie doszło do serii, w Lubelskiem raczej, to w całym województwie, prawda? Doszło ostatnio do serii podpaleń. I co ciekawe, uwaga, bo policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę w tej sprawie, podejrzanego o 6 podpaleń ściółki leśnej na terenie powiatu radzyńskiego.
0: Ja wam powiem, uwaga, on się od razu przyznał, tak, ale to nie jest najciekawsze. To nie
1: on
0: jest najciekawsze.
1: Po prostu to robił, bo chciał zostać strażakiem.
0: Chciał zostać strażakiem i podpalał. Gość po prostu myślał, że straż pożarna podpaliła, a straż wodna gasi. SK2. Może się zakochał.

0: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
1: Dobre, bo polskie.
0: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
1: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy programem.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
13: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Dziś świętują Aleksander, Wiktoria i Wiktor, więc uderzajcie do nich na popołudniową kawę. Kawa wskazana, bo ciśnienie ma tendencję spadkową. A temperatura? Dzisiaj 16 stopni, jutro 20, w piątek 18. W sobotę i w niedzielę zobaczymy powyżej 20 stopni. Dzisiaj zarówno słońce, jak i możliwe opady. Jutro słońce i możliwy deszcz. W piątek bez opadów i będzie sporo słońca. Bardzo dużo słońca w sobotę i w niedzielę. Teraz bardzo dużo aut. Na Undruga, Dąbka, Wendy, Chwaszczyńskiej i Chwaszczyńskiej w Gdyni. Na Estakadzie Kwiatkowskiego też na Kaskasu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodu w Białej Podlaskiej.
17: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
16: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W domu jednego z mężczyzn policja znalazła prawie 2 kg mefedronu i inne środki odurzające. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Ktoś bezmyślnie niszczy karetki pogotowia w Koszalinie. Od marca doszło już do 6 uszkodzeń. Jednorazowy koszt naprawy to ponad 6 tysięcy złotych, a pojazd zostaje na kilka dni wyłączony z użytkowania. IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w 4 województwach na wschodzie Polski. Możliwe są silne opady deszczu i grad. Porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę, a alerty obowiązują dziś od 13 do 20.

0: A tam gość mówi coś, o co mu chodzi. Jak żona do ciebie pisze, to nie wiesz, o co jej chodzi za bardzo. Do mnie teraz żona napisała, nie wiem, czy słucha, czy nie słucha, znaczy napisała. Bez słowa wysłała screena z telefonu.
1: Co ci wysłała?
0: Bo to jest... z elektryczną miotłą. Czyli żeby pewnie chciała. Elektryczną, wiesz, o co chodzi. No, tam takie... samomopująca, światełko ma przed sobą.
1: Tak.
0: Wszystko robi podobno. Elektryczna miotła taka.
1: To są dwie opcje, nie? Albo chce w końcu posprzątać w domu.
0: No.
1: Albo szuka transportu na wakacje. SK2. No, innej opcji nie ma, no.
0: Jaki kraj taki all-inclusive, nie? No właśnie, no. Może to tańsza opcja nawet będzie. Zobaczymy. 20 minut zostało nam do godziny 8. Formacja nieżywych schabów. Za chwilę Roxy z Faustem. Najlepsze polskie hity tylko u nas, tylko w Radiu SK2. Żono, pozdrawiam.

0: właśnie, chodzi o to, żeby być, a tu niektórzy jednak chcą gdzieś tam sobie uciec. Gosia Socha, aktorka, chce wziąć udział w reality show. Jest taki nagłówek. Socha zostawiła męża i dzieci, wybrała Azję.
1: O, to mnie trochę zdziwiłeś, bo one przeważnie wybierają Bohuna. No, ewentualnie Skrzetuskiego. Ewentualnie.

0: tanecznie, imprezowo, 7.53. Też tak może być i też tak jest w Radiu SK2. Do 8 się zbliżamy, będziemy grać w Państwa Miasta zatem. Można się zgłaszać, a dzisiaj zgłoszenie będzie na podstawie SMS-a, który do nas przyszedł, bo przyszedł taki SMS.
1: Cześć SK2, dzisiaj mam 48 na torcie i proszę o życzonka.
0: No właśnie, czego życzyć osobie tuż przed 50?
1: Bo my nie wiemy, my jeszcze nie jesteśmy przed 50.
0: Jeszcze nie aż tak, więc jeśli wiecie, co można życzyć osobie tuż przed 50, to odpowiedzią właśnie na to pytanie zgłaszamy się do gry Państwa Miasta. 726-826-826 albo na Messengerze też można się zgłosić. Tam pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu. Czego życzyć osobie tuż przed 50?
1: Ja wiem. Na pewno nie 50. Co najmniej setki.
0: Czyli 2 50.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
22: Wszystko wskazuje na to, że w czwartek możliwe burze, szczególnie na Kaszubach, więc trzeba będzie uważać. Zresztą w przyszłym tygodniu też na horyzoncie gdzieś się rysują. Dzisiaj 16 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, słońca będzie sporo. W piątek 18 stopni, w sobotę 22 stopnie, w niedzielę taka sama temperatura. I zarówno w sobotę, jak i w niedzielę słońca nie zabraknie. Na Chważnińskiej, Małkackiej, Chwaszczyńskiej jest Stakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni wolniej. W Gdańsku na Podwalu Przedmiejskim, Żołnierzy Wyklętych i Armii Krajowej, w okolicach Huciska też noga z gazu.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Zbliża się 8. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wielki najazd na Warszawę. O 12 z Placu Zamkowego rusza manifestacja Solidarności. Uczestnicy chcą, by senatorzy zgodzili się na referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ze Śląska do stolicy, oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych, wyjechała dziś o branku spora grupa rolników. Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
24: Tak, jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli i już z tego dokładamy.
25: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
26: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
24: No ograniczenie produkcji żywności.
25: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Prowadzę już je sam z 10 lat. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
23: Rolnicy zapewniają, że nie wjadą do stolicy ciągnikami. Na proteście będą dodatkowo domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy. Premier zabiera głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Donald Tusk mówi, że Amerykanie powinni mieć precyzyjną wiedzę o zarzutach wobec Zbigniewa Ziobro. Sprawą mają zająć się ministrowie. Rząd liczy, że to może mieć znaczenie w sprawie ewentualnej ekstradycji.
0: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
23: Podkreśla Donald Tusk. Ul ze starej pralki? To możliwe w Kielcach. Na terenie tamtejszego parku technologicznego stanęła wyjątkowa edukacyjna pasieka z recyklingu.
1: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
23: Wyjaśniał Krzysztof Kieszkowski, prezes fundacji Odzyskaj Środowisko.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
23: Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią. Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot. W trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1. Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza. Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: No i mamy już 2 minuty po godzinie 8 się zrobiły nam.
20: Ja teraz chciałem coś powiedzieć.
10: Proszę.
20: Nie wiem, czy się pochwalę, czy pożalę. Nigdy nie muszę prosić moich dzieci o nic 2 razy.
10: Pięknie, ładnie.
20: Zawsze 42 razy. Nigdy dwa. Nigdy dwa.
10: To się ciesz, że nie masz rudych dzieci, bo rudy 102.
4: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
10: A gdzie Szarik?
20: A pies?
10: A gdzie Szarik?
20: A pies?
10: No w szafie. Szarik w szafie, tam
20: nie mam
10: położyłeś.
20: Nie mam psa. 2,5 minuty już po 8. Maryla, nasza kochana, ale to już było. Oj, rozmarzymy się, coś czuję.

0: PZPN nie istniał, to trzeba go by było sobie wymyślić. Po prostu uwielbiam tych ludzi.
1: PZPN to jest hit, to schodzący mem.
0: To jest po prostu, dzięki nim nasze życie staje się lepsze i jaśniejsze i bardziej uśmiechnięte. Wyobraźcie sobie, ostatnia aferka wybuchła z PZPN-em w roli głównej. Bo tak, my się z Japończykami wymieniamy czasami z sędziami, prawda? W sensie Japończycy przyjeżdżają do nas, żeby posędziować sobie na przykład ekstraklasę, a my naszych sędziów wysyłamy do Japonii. I okazuje się, że jeden z sędziów, pan Arkadiusz, dostał się do Japonii, ale uwaga, z dwutygodniowym opóźnieniem. A dlaczego się dostał z dwutygodniowym opóźnieniem? Bo się okazało, że miał tam jakieś tam problemy wizowe, a poza tym związek napisał tak, nie dysponuje środkami na zakup nowego biletu lotniczego dla sędziego. Czyli najpierw miał problemy z wizą, a później jak trzeba było mu kupić nowy bilet.
1: To PZPN-u na bilet nie stać.
0: Nie stać, nie ma pieniążków w kasie. No i sędzia po prostu gdzieś tam nazbierał, uciłał i w końcu poleciał.
1: Za swoje.
0: Z dwutygodniowym opóźnieniem, ale poleciał.
1: Za swoje. No a ja wiem, to wynika z tego, że na każdym zgrupowaniu PZPN-u działacze w lożach VIP-owskich po prostu mają odlot. No. Później na bilety nie starcza.
0: No i później sędziego, zrobili z nim to, co potrafią najlepiej. No, zrobili sędziego w butelkę i już. No. Eska.

0: Ale za to jak się budzimy, to możemy sobie zadzwonić do radia, napisać, że chcemy wziąć udział.
1: My a wtedy my odzwaniamy,
0: bierzemy, odzwaniamy i gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Tak zrobił Konrad, tak zrobił Gabriel. Dzień dobry.
5: Cześć, witam.
1: No, mój zakolaku, podaj mi koło.
0: Zakolaku, ja jeszcze nie mam zakoli, ale mam koło.
1: No masz koło. No. Siedzisz za kołem, więc jeszcze z zakolakiem.
0: Przypominamy jest zasady, koło, panowie, dobrze, naszej zabawy. Gracie o prezent marzeń wartości 500 zł. Kręcąc w prawo lub w lewo kołem, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne? Gramy?
5: Ja jestem gotowy.
0: Jedną usłyszałem gotowość.
1: A Gabriel, jesteś gotowy?
0: Oj, coś cię słabo słychać, Gabrielu. Kurczę. Musisz chyba się przełączyć, może masz jakiś zestaw. Najlepiej mieć telefon przy uchu, jeśli jest taka możliwość. Dobrze? No, to się tam poprzełączaj, bo pierwszy będzie i tak...
1: Bardzo słabo cię słychać.
0: I tak Konrad
1: więc
0: będzie
1: masz trochę czasu na to.
0: Odpowiadał jako pierwszy.
1: Konrad, w prawo czy w lewo?
5: W prawo, proszę.
1: A Gabriel kombinuje z telefonem.
0: Musi kombinować, bo słyszalność jest kluczowa w tej naszej zabawie. J, litera J.
1: J, jak ja.
0: Albo ja.
1: Albo ja.
0: Albo jeszcze ja.
1: Albo
0: 20
1: ja.
0: Sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Japonia.
1: Miasto.
5: Jasło.
1: Znana postać.
5: Jackiewicz.
1: Roślina.
5: Jabłko.
1: Kolor.
5: Jaskrawo zielone.
0: No i zaliczamy ten. Poszło. Niech będzie. Ojej. Ale Jackiewicz.
1: No Jackiewicz. Tutaj... Ale kto, poczekaj. Mówisz Jackiewicz i kto ci przychodzi do głowy?
0: Nikt.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę nikt.
1: Będzie wojna za 2 lata.
0: I kto to jest? Jackowski to jest. Jasnowic.
1: A to nie Jackiewicz?
0: No widzisz? O. A i co?
1: O, to się źle powie.
0: A Jackiewicz, nic mi totalnie nie przychodzi. Jakbyś powiedział imię jeszcze do tego, no, to byśmy sobie sprawdzili, czy to jest znana osoba. Ale samo nazwisko Jackiewicz, ja bym nie zaliczył.
1: No dobra, no to
0: ja bym niestety,
1: Jackowski jest, no, no ja
0: nie
1: myślałem, że to ten, co,
0: co
1: widzi.
0: Ten, co rzeczy. Widzi różne rzeczy, to jest Jackowski chyba.
1: No dobra, Jackiewicz.
0: A raczej chyba na pewno. Dobra. Dwa punkty, Konradzie, będą dla ciebie. Gabriel, jak tam zasięg?
5: No, słychać mnie?
0: Lepiej, zdecydowanie lepiej. W prawo, w lewo?
5: No niech będzie w lewo.
0: W lewo, kręcimy kołem. Przypominam, 2 punkty do przebicia masz, Gabrielu.
1: Widzisz?
5: Okej.
0: Więc zadanie teoretycznie nie jest trudne, ale zobaczymy, jaką sobie literę wybierzesz, bo wypadł Joker.
1: Czyli sobie sam wybierasz literę, oprócz J.
5: Czyli?
1: K.
0: K. K, 20 sekund, państwo.
5: Kanada.
0: Miasto.
5: Kraków.
0: Tytuł filmu.
5: Klan.
0: Imię.
5: Katarzyna.
0: Roślina.
5: Kapusta.
0: Potrawa.
5: Kapusta zasmażana.
0: Tak myślałem, że to powiesz. To samo bym powiedział, jakbym odpowiadał. Tak samo, jak już kapusta roślina, to kapusta zasmażana też bym tak powiedział. No to, to tak było na wybrzmieniu. Dobra, żeby nie było dużej przewagi, bo i tak masz dużo punktów, Gabrielu. 5-5. Ustalmy, że to jest 5. 5 tak. do 2. Prezent
1: jakby się,
0: marzeń jest
1: jakby
0: twój.
1: Ktoś się pytał o ten klan.
5: No. Dzięki.
1: Serial, nie serial. Jest film Klan, proszę bardzo, z 2012 roku.
0: I czołówkę ma też. Jak? Bo coś tam... No.

0: życie, życie. Dobra, dobra, wystarczy. Gabriel ma prezent marzeń, Konrad ma nagrody pocieszenia, jutro też zagramy.
1: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: A ten Lubicz to cały czas jest doktorem, czy to już zrobił profesurę? Nie wiadomo.
0: Nie no, on to już musi być szefem wszystkich doktorów.
3: To jest po prostu
0: to jest
3: tak,
0: niemożliwe.
3: Po tylu latach?
4: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto,

0: białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodźże żyć, ogrzej się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna.
1: Ona cały czas trwa, ta wiosna. 20 maja w kalendarzu, 8:25 na zegarach. Jest ciepło, wszystko się zgadza.
2: I mamy kolejną aferkę. Lubimy aferki oczywiście. Posłuchajcie, na jednym z portali, gdzie się kupuje i sprzedaje, takim popularnym, pojawiły się ostatnio bardzo drogie długopisy. I okazuje się, że jest to pewien myk, żeby obejść przepis o zakazie sprzedaży papierosów, e-papierosów. Czyli jak macie bardzo drogi długopis wystawiony, to znaczy, że to jest taka
1: ukryta opcja. Że być może jest to papieros.
2: Rozumiecie, że to papieros.
1: Dobra, no to znając naszych błyskotliwych szeryfów, polityków, niedługo czeka nas zakaz sprzedaży długopisów w internecie.
2: I właśnie wtedy w Polsce skończy się popis.

0: Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
4: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
3: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
4: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
3: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
4: Zaprasza
5: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Europejski Dzień Morza dzisiaj, więc warto ten dzień uczcić i wybrać się na bardzo długi spacer brzegiem morza. Pogoda będzie chyba sprzyjać, bo dzisiaj bez silnego wiatru, choć będzie nieco chłodniej, bo 16 stopni. Opady możliwe, ale raczej niewielkie. No i słońce przez chmury też będzie się przebijać. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce pojawi się, deszcz też jest możliwy. Uważamy na podwalu przedmiejskim w Gdańsku. Uważamy w okolicach Kuciska. Uważamy na Spacerowej Chłopskiej, na Rzeczpospolitej i Kościuszki.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są News SK2. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa to przez wypadek na torach. Około godziny 7 rano w Trzcianie pod Rzeszowem pociąg potrącił człowieka. Ruch jest na trasie wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą autobusami. Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Michałkowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
19: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
18: Mówi Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Samolot długo krążył nad ziemią bez redukcji nadmiar paliwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa. Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji. To wcześniej udało się też Mai Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze dwa spotkania.

0: A wy słuchacie SK2, jesteście doinformowani. Oczywiście. Jak coś was w życiu ominęło, w historii was ominęło, to jesteśmy my.
1: I od razu wiecie, co straciliście.
0: No. I co się działo kiedyś, na przykład 20 maja, ale 2005 roku, bo dzisiaj do tego jakby się cofamy, to jest 21 lat temu.
1: Oczko!
0: Kącik odkurzający. Jak przez 4 lata pozbyć się długów, zmienić samochód czy zbudować dom? To proste, wystarczy zostać parlamentarzystą. Tak pisała Gazeta Olsztyńska 20 maja 2005 roku.
1: I zobacz, 21 lat minęło i nic się nie zmieniło. Tak jest, żeby mieć kasę, trzeba dostać odpowiednią dietę, czyli tą poselską.
0: Tak, tak, to jest bardzo dobra dieta. Dużo sałaty, dużo kapuchy.
1: No i trzeba pamiętać, że sprawy ludzi muszą wam latać wtedy kalafiorem.

0: Co to ci biotechnolodzy robią, to się w głowach największych fizjologów nie śniło.
1: Czy bio to, to jaki to jest koszt? To brązowy.
0: Jak?
1: Bio, to brązowe.
0: Na brązowe, no.
1: No, to na brązowo robią. No to co oni robią?
0: Powiedz. No, wskrzeszają wymarłe gatunki. Na przykład teraz chcą stworzyć jakiegoś ptaka, który żył w Nowej Zelandii i wymarł na pograniczu tam XIII-XVI wieku, już go nie było. A teraz stworzyli skorupki i z tych skorupek, skorupki są z 3D i wykluło się z nich 26 kurcząt. I to ptak Moa on się nazywa i chcą go odtworzyć. Co więcej, firma wcześniej ogłosiła, ta, która stworzyła te nowe ptaki Moa, odtworzenie wilka strasznego. Ale tu naukowcy też kręcą nosem, że to nie prawdziwy wilk, tylko hybryda, bo tam mają zastrzeżenia, że to jakieś hybrydy biotechnologiczne.
1: Tam kręcą nosem. To jest po prostu ze strachu. Te naukowcy po prostu się boją.
0: Czego?
1: Wilka złego.
2: SK2.
0: A ptaszka Moa? No. Ale ptaszki wskrzeszają
1: wymarłe. Kto się boi ptaszka?
0: Ptaszki. No? Już naukowcy dawno to wymyślili. Niebieskie tabletki są na to.

0: A w dzień szukaj słońca. Wystarczy spojrzeć w górę i to słoneczko powinno nam świecić wysoko
1: jaki
0: nad nami, czego wam życzymy. 5 minut do 9 dzisiaj dzień pszczół. Bardzo ważne to jest, bo pszczoły dużo zapylają i wtedy kwiatki rosną i jest miło i sympatycznie.
1: A myślałem, że powiedz coś o bzykaniu.
0: No, bzykają z rana też sobie i to jest najlepiej, z rana się najlepiej bzyka. Pozdrawiamy wszystkie pszczółki, dawajcie nam miodek, zapylajcie kwiatki. Tak ma
1: być. Do roboty, pszczoły.

0: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Hej IKEA, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA, lepiej pomyślany dom.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
11: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
10: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
11: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Jeszcze tylko dwa wstawania i będzie można cieszyć się weekendem. Jak ten czas szybko leci, prawda? Na horyzoncie zresztą już widać wakacje, ale wcześniej jeszcze długi weekend, bo przed nami też Boże Ciało niebawem. Dzisiaj 16 stopni w ciągu dnia, 10 w nocy. Słońca będzie sporo, opady też są możliwe. Jutro podobnie, z tym, że temperatura wzrośnie do 20 stopni. W piątek 18 stopni, sporo słońca, ale bez opadów. W sobotę i w niedzielę powyżej 20 stopni padać nie będzie. Chłopska Czarny Dwór, Kartuska Armii Krajowej, Podwale Przedmiejskie, Chucisko. Uważamy na siebie w Gdańsku.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
17: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
18: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
14: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
18: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
17: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn podejrzani są w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Sąd zgodził się na areszt, a powodem jest grożąca wysoka kara i obawa matactwa.
19: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, a ponadto zdaniem sądu istnieje realna obawa, że gdyby podejrzani pozostawali na wolności, mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne.
17: Mówi rzecznik olsztyńskiego sądu Adam Barczak. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych śmiertelnie pobił chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczaniu nastolatka. Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok Mikołaja nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. Książka albo audiobook prosto do domu i to za darmo. Biblioteka Gdynia uruchomiła nową usługę dla mieszkańców. Z oferty mogą skorzystać osoby starsze i chore i takie, które nie mogą dotrzeć do biblioteki.
20: Usługa polega na zgłoszeniu nam chęci wypożyczenia czy to książki, czy audiobooka w wygodnej dla czytelnika formie, mailowo, telefonicznie, do naszej koordynatorki do spraw dostępności. Umawiamy dogodny termin i bibliotekarz dostarcza książkę do domu pod drzwi.
17: Mówi Magdalena Kruszyńska, wicedyrektorka Biblioteki Gdynia. Aby skorzystać z usługi, nie trzeba posiadać aktywnej karty bibliotecznej.
21: SK2 News. Trójmiasto.
16: Maciek Marcinowicz. Śledztwo dotyczące tragicznego karabolu w Borkowie zostało zawieszone do czasu uzyskania opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków. Eksperci mają przedstawić swoje ustalenia do końca czerwca. Do katastrofy doszło w 2024 roku. W zdarzeniu uczestniczyło 21 pojazdów. Śmierć poniosło 5 osób. Premier Węgier Peter Madziar odwiedzi Gdańsk, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy przejdą ulicą długą spod Złotej Bramy do domu Upphagena. W sali czerwonej odbędzie się następnie spotkanie z Lechem Wałęsą. W czwartek rano Madziar wyjedzie do Wiednia, skąd pociągiem wróci do Budapesztu.
22: Światowy Dzień Pszczół. Uwijamy się dla Was, grając najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was 10 polskich kwiatków. Będziemy sobie skakać między nimi. Muzycznie na początek romantyczny duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 3 minuty po 9:00.

nieba uchyla nam Urszula. Niebo dla ciebie w Radiu SK 2 to za nami. No i chyba właśnie jakieś niebiańskie moce czuwają nad znanym piłkarzem Luką Modriczem. On udowadnia, że wiek to naprawdę tylko cyfra, bo w tym roku kończy 40 lat, a po raz piąty zagra, słuchajcie, na mundialu. No pozostaje tylko czekać, aż facet po 50 zgarnie kolejną złotą piłkę. I wiecie co? Wcale to by mnie nie zdziwiło.

0: Bo uczymy się całe życie. Sarsa, naucz mnie w Radiu SK 2. Takie boskie hity wam jak najbardziej gramy, ale żadnej specjalnej nauki czy też kursu nie potrzeba, żeby po godzinie 11 odpowiedzieć na bardzo proste pytanie odnośnie olsztyńskiej kortowiady i też zgarnąć podwójny karnet właśnie na to wydarzenie. A jak nie jesteście jeszcze tak za bardzo przekonani co do tej imprezy, to uwaga, Maryla Radowicz, bracia Kasperczyk, Wilki, Young Iggy, Kizo, Żabson, no nawet Warius Manks i Kasia Stankiewicz się tam znajdą, tych wszystkich artystów dzięki właśnie temu karnetowi dla dwóch osób będziecie mogli posłuchać na żywo już w przyszłym tygodniu po 11. Kolejny karnet komuś z was bardzo, ale to bardzo chętnie oddam. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama. Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
11: I po reklamie.

0: Rocznik 83. Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak. Takie polskie hity, które zresztą pozwalają nam podróżować w czasie do lat 80. Gramy Wam bardzo chętnie w Radiu SK2. Za to po godzinie 10 w pięciu hitach na piątkę Michał Hanczak zabierze nas muzycznie na Kortowiadę.
1: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
11: I po reklamie.
12: Przydadzą się dzisiaj okulary przeciwsłoneczne, bo słońca w Trójmieście nie zabraknie, aczkolwiek będziemy mieli wzrost zachmurzenia. Opady deszczu też są możliwe, ale ich prawdopodobieństwo jest raczej niewielkie. Na termometrach zobaczymy 18 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Jutro taka sama temperatura, słońce też się pojawi, deszczu nie będzie. W piątek słońca sporo, bez opadów, w sobotę 20 stopni, słońce pojawi się na pewno i padać nie będzie. Zresztą do końca tygodnia bez deszczu, ale z nieco silniejszym wiatrem, na przykład w niedzielę.
13: Jest 10, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działania o charakterze dywersyjnym.
14: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
13: Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia. Sąd w Białymstoku zastosował 3-miesięczny areszt wobec podejrzanych. Decyzja USA nie zmienia relacji z Polską. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po zmianach w rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Liczba brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Szef MON podkreśla, że nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski. Zmiany mogą jedynie opóźnić część rozmieszczeń. Kosiniak-Kamysz Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem z amerykańskiego dowództwa.
11: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
13: A Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski, Rzeszów-Główny, a powodem jest śmiertelne potrącenie na torach na odcinku Trzciana-Rzeszów-Główny. Do zdarzenia doszło dziś po 7:00. Osoba przebywała w miejscu niedozwolonym poza przejściami i przejazdami. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa mają opóźnienia.
15: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
13: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK, a utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin.
16: SK2 News, Trójmiasto.
12: Maciek Marcinowicz. W centrum Gdańska archeolodzy odkryli granitową płytę nagrobną z reliefem Krzyża Łacińskiego datowaną na XIII wiek. Znaleziska dokonano na terenie tzw. Zamczyska, gdzie od 2023 roku prowadzone są badania archeologiczne. Rok wcześniej w tym samym miejscu odnaleziono płytę nagrobną z wizerunkiem rycerza. Budynek przy ulicy Fredry w Gdyni zostanie kompleksowo zmodernizowany i przekształcony w nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Po zakończeniu prac placówka będzie kontynuować działalność w zakresie diagnostyki, leczenia i terapii zaburzeń psychicznych u gdynian.
0: Radio SK2, minęła 10:00. Dziś w kalendarzu dzień metrologii, więc tym bardziej dzisiaj warto mierzyć siły na zamiary, no w sensie, żeby się po prostu nie przepracowywać. Co ja wam będę owijała w bawełnę? Przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów nieprzerwanych reklamami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. 10

0: Oskar Cymzwie, co dzieje się na Kortowiadzie. Co noc gramy wam w Radiu SK2 i co noc, od czwartku do soboty włącznie, masa świetnych artystów zagra w przyszłym tygodniu w Olsztynie. W tym tygodniu w pięciu hitach na piątkę opowiada właśnie o tych artystach Michał Hanczak.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów pięciu hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku, to właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo, jak kilkanaście lat później.
3: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszyt z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. Więc to jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska.pl podwójna.
2: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 29 maja, rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: może.
1: Luna zamyka nam dziesiątkę najlepszych polskich hitów bez reklamy. Tutaj Radio SK 2 przed nami w tej godzinie i jeszcze zespół Perfect. Co ciekawe, wczoraj na swoim koncercie w Chorzowie, zgodnie zresztą z tradycją, Metallica zagrała i też przy okazji zaśpiewała inny utwór panów z Perfectu, czyli Chcemy być sobą, brzmiało to tak.

0: Dla mnie 10 na 10. No mucha nie siada. Nawet Metallica wie, że polska muzyka jest najlepsza.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
13: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
12: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
13: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
12: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
13: Zaprasza
14: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
0: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
22: I po reklamie.

0: Teatro Miasto.
1: Z oczu twych czytam, że

0: Taki wiosenno-letni klimat czuć w kawałku Były momenty od Kasi Sienkiewicz. Kasia stawia na karierę solową. Jak najbardziej trzymamy za nią kciuki, bo te początki są bardzo, bardzo obiecujące, co słyszymy. Tu Radio SK2, 100% najlepszych polskich hitów wam gramy. Za chwilę 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
20: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
19: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
20: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
19: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
20: Zaprasza
21: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
19: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
22: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
23: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
0: dzisiaj na termometrach w Trójmieście 18 stopni, taka sama temperatura w czwartek, w piątek, w sobotę i w niedzielę będzie nieco cieplej, bo zobaczymy 20 lub 21 stopni. Noce też z dwucyfrowymi wartościami, dzisiaj 10 stopni w nocy, jutro 12, a na przykład z soboty na niedzielę 14 stopni w nocy. Dzisiaj słońca będzie sporo, aczkolwiek będziemy mieli wzrosty zachmurzenia co jakiś czas i opady, takie niewielkie, są możliwe, ale występujące tylko lokalnie. Jutro bez deszczu też w piątek, w niedzielę natomiast silniejszy wiatr.
1: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alarm na Litwie. Czasowo zamknięta była przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie. Litewska armia informuje o możliwym wykryciu drona przy granicy z Białorusią. Do schronu zeszli m.in. prezydent i premier Litwy. Alarm po 25 minutach został odwołany. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Polsce. Szef MON spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon potwierdził wcześniej, że liczba brygadowych zespołów bojowych w Europie spadnie z 4 do 3. Przed Ministerstwem Obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałeś w resorcie?
3: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji, zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
5: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
3: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
24: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność?
5: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
3: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
1: Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Maciara w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
25: Kompania, mocno! Na ramię, broń!
26: Melduję kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
27: Czołem, żołnierze!
1: Trwają rozmowy w kancelarii premiera. Później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Maciar odwiedzi Gdańsk. To jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu urzędu.
28: SK2 News. Trójmiasto.
0: Maciek Marcinowicz. Mieszkania na rynku wtórnym w największych polskich miastach są znacząco droższe niż w pobliskich gminach. Największa różnica występuje na przykład we Wrocławiu, gdzie ceny są średnio 56% wyższe. W Gdańsku to 55%, w Warszawie 53%, w Krakowie 48%. Analiza objęła 10 największych miast w Polsce. Koszykarze Tryfla Sopot po raz pierwszy w historii przegrali w hali koło z drużyną z Warszawy. W trzecim meczu ćwierćfinałowej serii play-off gospodarze wygrali 85-78 i objęli prowadzenie w rywalizacji do 3 zwycięstw. Czwarty mecz w czwartek o 20:15 w Warszawie.
29: 11:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Jeśli nie macie planów na przyszły tydzień, to ja bardzo chętnie ten stan rzeczy zmienię. Za chwilę ktoś z Was będzie miał szansę zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Tam czeka na Was potężna dawka polskiej muzyki, więc warto zostać z Radiem SK2, a my Wam gramy najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Nikt nie lubi, jak mu się coś porysuje, ale akurat rysa na szkle brzmi naprawdę bardzo dobrze. To Urszula w Radiu SK2, a ja, tak jak wspominałam, mam dla Was podwójny karnet na Kortowiadę, która już w przyszły czwartek rusza w Olsztynie. Świetny line-up, wielu artystów polskich oczywiście do zobaczenia na żywo. A karnet trafi do tej osoby, która jako pierwsza na naszym Messengerze albo też przez głosówkę zostawioną na 726-826-826 odpowie na pytanie, jaka część ciała i do kogo należąca wystąpi na Kortowiadzie? No to chyba nie jest zbyt skomplikowane. Czekam na Wasze odpowiedzi. Messenger Radia SK2 albo 726-826-826. Podwójny karnet na Kortowiadę. Czeka na właściciela.
1: SK2.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Na Metznera też możecie głosować w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Mówię oczywiście o kawałku Gotham, który przed chwilą słyszeliśmy na antenie Radia SK2, ale na wasze głosy czekają też nowości od pana Mroza, czy pani Kasi Sienkiewicz. Głosujecie na sk2.pl. A co się działo w ostatnim notowaniu, o tym opowie Łukasz Zduńczyk już teraz.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
1: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
6: Łap ostatnie ultra okazje do -50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
8: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
8: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
8: Zaprasza
9: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
13: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
12: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Moim zdaniem ta piosenka pasuje do takiego hymnu dla słońca, bo zawsze chciałoby się je mieć przy sobie. Zespół Ich Troje, Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Gramy Wam na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12:00, przed nami oczywiście newsy, a po 12:00 wkrętka Kamila Nosela oczywiście.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
7: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
6: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
7: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
6: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
7: Zaprasza
8: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
17: Dziś na termometrach zobaczymy 18 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Będzie naprawdę sporo słońca. Będą pojawiały się delikatne chmury i lokalnie, gdzieniegdzie może delikatnie pokropić deszcz. Jutro bez opadów, temperatura niezmienna, 18 stopni w dzień, 12 stopni w nocy. W piątek również 18 stopni w ciągu dnia i słońca nie zabraknie. W sobotę będzie nieco cieplej, 20 stopni w Trójmieście w ciągu dnia, w nocy nawet 14. Słońca nie zabraknie. W niedzielę nieco silniejszy wiatr bez opadów deszczu przy 21 stopniach.
18: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
19: Polak-Węgier, dwa bratanki.
18: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów nie szczędził też premier Donald Tusk. Wracał również do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy wcześniej na Węgrzech dostali azyl.
20: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
18: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. W planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Ściągnęli z Polski na plac Zamkowy. Żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu z nich pojawiło się na Placu Zamkowym?
0: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
18: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Strażacy zbierają pluszaki, gry planszowe i inne zabawki. Charytatywną zbiórkę organizują druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem.
21: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja na terenie naszej jednostki. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka 31 maja.
18: Mówi druh Michał Malecki. Zebrane przedmioty trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
1: SK2 News. Trójmiasto.
17: Maciek Marcinowicz. W piątek zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Wita Stwosza w Oliwie. To w związku z remontem przejścia przez torowisko tramwajowe w rejonie Uniwersytetu Gdańskiego. Zwężone zostaną wewnętrzne pasy ruchu. Zakończenie pracy do końca maja. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku rozpoczęła rekrutację na studia. Rejestracja kandydatów potrwa do 10 lipca. Uczelnia oferuje kierunki związane m.in. ze sportem, zdrowiem, aktywnością fizyczną, fizjoterapią, diagnostyką, turystyką i zarządzaniem. 15 lipca zostaną opublikowane listy osób wstępnie zakwalifikowanych.
13: 100% polskich hitów. Tak wam gramy w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie między innymi Mrozu, Bledka i Oddział Zamknięty. Każdy znajdzie coś muzycznie dla siebie. Kasia Groska, dzień dobry. Mamy 2 minuty po 12.
1: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich

0: Piękne imię, no tak obiektywnie mówiąc. Baśka i Wilki w Radiu SK2. A kogo wkręci dziś Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
2: Tak.
3: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
2: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
3: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
2: Dobrze, no, ale to ja mogę być kontrolowany, nie?
3: No to dobrze, mam pana teraz, to przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
2: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
3: Te zaległości musimy skontrolować.
2: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
3: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
2: A co znaczy wagowo?
3: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
2: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
3: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
2: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
3: No jak pan inaczej to poważy?
2: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy, niż my mamy lać je oddać.
3: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
2: No tak, tylko teraz jak mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować sieciaka, już uszczelnione dziury, wykręcę szpilki z krokwi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
3: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
2: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko ja muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
3: To może Justyna by pomogła?
4: Cześć, Ginuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Weźesz, Justyna, przestań mnie
4: No. Nie dlatego, mi się czasem trzeba się pośmiać.
2: Bardzo ją kocham, ją zabiję, jak tu przyjedzie.
1: Nosel wkręca. Zapominając

0: daj mi znać.
1: Oskar Sims w Radiu SK 2. Mamy 22 minuty do godziny 13. W pracy jest miło, w pracy jest bezpiecznie, prawda? Nie to co w piaskownicach w Gdyni. Okazuje się, że ostatnimi czasy właśnie w gdyńskich piaskownicach pojawiają się żmije i to na potęgę. Służby ostrzegają, żeby absolutnie nie łapać ich na własną rękę, tylko dzwonić się po ekopatrol. Najważniejsze to nie wykonywać gwałtownych ruchów, a to akurat idealna wymówka dla każdego, kto dziś w pracy planuje po prostu widowiskowo nic nie robić.
2: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
4: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
15: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
14: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
15: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
14: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
15: Zaprasza
16: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
20: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
21: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
20: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
21: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
6: I po reklamie.

0: W latach 80. to nie przejmowali się, że tytuł piosenki może być jakiś za długi, no bo przecież liczył się przekaz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. I Martyna Jakubowicz, takie polskie hity z różnych czasów. Gramy wam w Radiu SK 2. Po godzinie 13 usłyszymy zespół Mysłowic w wersji bardzo romantycznej. Będzie też tegoroczne męskie granie. Przed nami za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 18,47,12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
24: To ja też chcę! 24,39.
21: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Na termometrach dzisiaj przyjemne okolice 18 stopni, a niebo jest przeważnie bezchmurne i według prognoz takie będzie do końca dnia. Jedynie w okolicach godziny 16 mogą pojawić się przelotne opady, ale tylko chwilowo, bo późne popołudnie i wieczór znów powinny być pogodne. Wiatr jest dzisiaj łagodny i wieje z kierunków wschodnich, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali, jest więc podwyższone. Jutro na termometrach do 19 stopni i zachmurzenie umiarkowane, ale czwartkowe popołudnie może okazać się deszczowe. W piątek podobna ilość chmur, ale bez deszczu, a na termometrach do 20 stopni.
0: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner, miał grozić nożem pasażerom i zażądał wartościowych przedmiotów. Kierowca, próbując uciec, potrącił 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
1: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o trwanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
0: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Jutro na stacjach paliw obniżka cen. W czwartek litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 50 groszy, benzyny 98 za 7 zł i 6 groszy, a oleju napędowego za 6 zł i 97 groszy. Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiał kukurydzę.
2: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje. Inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pasucha wykorzysta drzewo.
3: Położy.
2: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda? I tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
4: To są paznokcie, widzisz?
2: To świeżutkie ślady są. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, jednak w pierwszej kolejności władze stawiają na odstraszanie.
5: SK2 News. Trójmiasto.
19: Krzysztof Płowecki. Premier Węgier Peter Madziar odwiedzi dzisiaj Gdańsk, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy około 16 przejdą ulicą Długą spod Złotej Bramy do domu Upchagena. W sali czerwonej odbędzie się następnie spotkanie z Lechem Wałęsą. W czwartek rano Madziar wyjedzie do Wiednia, skąd pociągiem wróci do Budapesztu. Dar młodzieży przekroczył zwrotnik Raka. Polski żaglowiec płynie do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w regatach Sail 250 i paradzie żaglowców. Na pokładzie płynie 120 studentów Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego.
27: Dwie i pół minuty po godzinie 13, a tak sobie pomyślałem, że przygotuję wam psikusa na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo wiadomo, że u nas najlepsze polskie hity. Tymczasem pierwszy hit, jego tytuł to Anyone I Want To Be, Roxana Węgiel. Drugi hit to I Love You od T-Love. A potem Wiktoria Kida, Mysłowic, Natalia Zastępa. Dobrze będzie, bo to jest fajne środowe popołudnie do weekendu z górki. Rafał Adamczak, dzień dobry.
28: Bez reklam. Jeden po drugim.

To Natalia Zastępa, ja wracam do siebie. W dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Marek Grechuta, dni których nie znamy. Też was denerwuje to, że teraz cały sprzęt, który nas otacza, i elektronika, i tak naprawdę wszystko, co kupujemy, co nabywamy, macie takie wrażenie, że jest tylko produkowane i da się używać przez czas trwania gwarancji, a potem jak się zepsuje, to panie, kto to naprawi? To się w ogóle nie opłaca, lepiej kupić nowe? Denerwuje was to? To się zmieni, moi drodzy. Bo właśnie w naszym kraju przygotowywane są przepisy, które mają wdrożyć unijną dyrektywę. Ta dyrektywa nazywa się Right to Repair, czyli prawo do naprawy. Cel prosty, sprzęt ma służyć dłużej, naprawa ma być łatwiejsza, bardziej opłacalna, a producenci już nie będą mogli tak łatwo odsyłać klientów z kwitkiem. Nawet po zakończeniu gwarancji już nie będzie czegoś takiego, że o, dlatego sprzętu już nie ma wsparcia. Nie, nie, nie. Póki klient będzie chciał, to sprzęt ma być naprawialny i ceny mają być rozsądne i dostępne. No chciałoby się powiedzieć w końcu, prawda? Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pożyjemy, zobaczymy. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o nas, o SK2 i o mnie, to ja mogę dać wam gwarancję, że najlepszych polskich hitów u nas brakować nie będzie. No chociażby te dni, których nie znamy od Marka Grechuty. Później nowy hymn męskiego grania tegoroczny. Później wideo za nią wyszkoni. Później Daria zawiała w Stacho Hemingwayem. Nieźle, co? Mam nadzieję, że ja ze swojej gwarancji, chociaż po tym, co powiedziałem, się wywiązałem. SK

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Dobra, powiem to. Jakie powiązania występują w muzyce? Ano, gdyby nie elektryczne gitary, nie byłoby kwiatu jabłoni. Prost. Elektryczne gitary, koniec. Był taki czas w latach 90., kiedy jedna dyskoteka szkolna, tak zwana, kończyła się właśnie tym numerem. To było takie kultowe zagranie niejednego szkolnego DJ-a. Z 1992 roku ten numer pochodzi z albumu Wielka Radość, albumu elektrycznych gitar oczywiście. I tak zakończyliśmy, właśnie, a propos, tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Dziesiątkę najlepszych polskich hitów jeden po drugim. Za chwilę Patrycja Markowska i świat się pomylił. Patrycja Markowska, która będzie między innymi do zobaczenia i do usłyszenia na tegorocznym festiwalu w Opolu.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
17: I po reklamie.

0: Radiu SK2, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość, tak nazywa się ten numer. Numer, który cały czas jest nowością na naszej playliście. Punktualnie o 14 będą najświeższe newsy. Potem odpalimy kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim, najlepszych polskich. Odpalimy z piękną, kultową, polską balladą Nie płaczewka od zespołu Perfect. No i też po 14, skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się myjnie samochodowe.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
7: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
6: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
7: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
6: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
7: Zaprasza
8: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
14: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
13: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
14: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
18: Niebo jest dzisiaj niemal całkowicie bezchmurne. Miejscami tylko pojawiają się niewielkie zachmurzenia. Według synoptyków w okolicach godziny 16 mogą pojawić się też przelotne opady, ale tylko chwilowo, bo późne popołudnie i wieczór znów powinny być pogodne. Termometry wskazują dzisiaj okolice 18 stopni. Z kierunków wschodnich wieje łagodny wiatr, a ciśnienie atmosferyczne jest podwyższone i wynosi 1021 hektopaskali. Jutro zachmurzenie umiarkowane, a popołudniem może spaść deszcz. Temperatura będzie podobna do dzisiejszej. W piątek do 20 stopni i przewaga słońca.
0: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą, a nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
19: Zginęli moi rodzice, jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się.
0: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyciągnęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci. Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
1: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
20: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
1: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
0: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie. Spotkanie rusza o 16:30.
21: SK2 News. Trójmiasto.
22: Krzysztof Płowecki. Kradzież powstrzymana. 27-latek z kolegą i dziewczyną ukradli alkohol, kosmetyki i artykuły spożywcze z supermarketu w Gdańsku. Potem szarpali się z interweniującym ochroniarzem. Do akcji wkroczył jednak policjant będący na urlopie i obezwładnił złodzieja. 27-latek usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, a ponieważ działał w warunkach recydywy, to grozi mu do 12 lat więzienia. Europejskie ordery zasługi przyznane. To nowe odznaczenie dla szczególnie zasłużonych przyznawane przez Parlament Europejski od tego roku. W gronie nagrodzonych znalazło się dwóch Polaków. Prezydent Lech Wałęsa oraz były polski premier Jerzy Buzek.
23: Trzy po drugiej, to teraz można, jeżeli macie gitarę pod ręką, wyjąć ją, nastroić szybko, żeby dołączyć do perfektu i zagrać kultową balladę Niepłaczewka. Albo sobie pośpiewać można, chociaż ponucić. To też się liczy. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Skąd to się wzięło? Za chwilę też opowiem, skąd się wzięły myjnie samochodowe. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Kto się złapał na tym, że na właśnie w tym momencie dołączał wokalnie do Andrzeja Krzywego? No kto, no kto? To jest magia tego numeru. Demono i statki na niebie w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Zaraz będzie Ania Karwanow, to mi graj. Będzie też Mezo z Kasią Wilk, będzie Sanach, a to jeszcze nie koniec tej dziesiątki hitów jeden po drugim.
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o tym, skąd się wzięły myjnie samochodowe. I sprawa jest dziwaczna, dlatego że pierwsze myjnie samochodowe pojawiły się jeszcze zanim samochody stały się naprawdę popularne. Wyobrażacie to sobie? Na początku XX wieku samochody myło się ręcznie, szczotką, wiadrem, dużą cierpliwością. No ale kiedy samochodów zaczęło przybywać, ktoś wpadł na pomysł, a gdyby zrobić z tego taśmę jak w fabryce? No i tak w 1914 roku w Detroit powstała jedna z pierwszych zautomatyzowanych myjni. Choć automatyzowanych to trochę za dużo powiedziane, samochód był przeciągany przez tunel, a ludzie po drodze po prostu ręcznie go szarowali. Prawdziwa rewolucja przyszła dopiero w latach 40. i 50., kiedy pojawiły się maszyny z obracającymi się szczotkami, suszarkami i systemem natrysku wody. Potem myjnie zaczęły się dzielić na różne typy: tunelowe, bezdotykowe, samoobsługowe. No to ostatnie szczególnie pokochali kierowcy w Europie, bo można było umyć auto szybko i taniej. Za to z gwarancją porysowanego lakieru prawie. A ciekawostka z Polski? Bardzo proszę. Jedne z pierwszych nowoczesnych myjni bezdotykowych zaczęły masowo pojawiać się u nas w latach 90. i bardzo szybko stały się hitem. Polska do dzisiaj jest jednym z europejskich liderów produkcji urządzeń do myjni samoobsługowych. Nasze firmy eksportują je nawet do kilkudziesięciu krajów. No i jeszcze jedna ciekawostka. Przeciętna, automatyczna myjnia potrafi zużyć mniej wody niż mycie auta pod domem z tak zwanego węża ogrodowego. Chociaż tak nie wolno, no bo część wody w myjni automatycznej jest filtrowana i wykorzystywana ponownie. Czyli czasem myjnia jest nie tylko wygodniejsza, ale i bardziej ekologiczna. Ale zaraz, zaraz, jak to? Część wody jest filtrowana i używana ponownie. Czyli że tym, co umyłem na początku, myję na końcu? Znowu? Że brudną wodą? To ja się zastanowię.
1: Skąd to się wzięło?

0: Spokojnie, spokojnie, wcale nam nie wystygnie, bo my już wiemy, jak wykorzystać wszystkie piękne, letnie, wiosenne i wakacyjne dni, prawda? Kuba i Kuba, stygnie lato na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Słuchajcie, a może wy już macie jakieś plany wakacyjne, a może one już jakoś u was klarują, a może wy już wiecie, gdzie pojedziecie, które rejony Polski, albo nie tylko, które rejony świata będziecie podbijać i w jakim towarzystwie, co wam chodzi po głowie, a może macie dylematy, bo nie wiecie, co wybrać, na co się zdecydować, dajcie znać. 726-826-826, tu można SMS-owo, można też z głosówkami na naszym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Kastorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Kastorama.
14: Teoria i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Kastoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
17: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
17: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
17: Zaprasza
18: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. I po reklamie.

0: kasa, piękniejsza. To jest K2, to są najlepsze polskie hity. No i już prawie godzina 15, tak na wyciągnięcie ręki. Punktualnie o 15 będą najświeższe newsy. Sprawdzimy co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
15: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
14: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
15: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
14: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
15: Zaprasza
16: Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
23: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
24: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
27: I po reklamie.
0: centrum Gdańska mogą teraz występować utrudnienia w ruchu, dlatego jeśli możecie, to omijajcie tamten rejon. To w związku z wizytą Petera Madziara, nowego wybranego węgierskiego premiera. Niższy bieg wrzucimy też na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Matarni w kierunku Gdyni. Spory ruch teraz także na spacerowej Słowackiego Żołnierzy Wyklętych i Armii Krajowej, a także na trasie Sucherskiego. Do końca dnia będzie dzisiaj pogodnie, a na termometrach widzimy okolice 18 stopni. Jutro pogoda niemal identyczna, a piątek także słoneczny i 20 stopni Celsjusza.
1: Jest 15, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
2: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, a prokurator Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
3: Walczymy za zniesieniem tego pokrzanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
4: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu.
6: PiS i PO jedno zło.
26: Okej, tylko tam ci kradli się dzielili z nami, a ci kradli się nie dzielą z nami.
1: Usłyszał na miejscu od protestujących nasz reporter Michał Rawa. Tłum dotarł z warszawskiego Placu Zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Trzy drużyny z Polski wystartują na zawodach University Rover Challenge na pustyni Utah w USA. W zmaganiach łazików marsjańskich wystąpi m.in. ten z Politechniki Świętokrzyskiej.
27: Musimy się zmagać z bardzo trudnym terenem. Pustynia jest najbliżej podobnym terenem do prawdziwego Marsa, jaki jest na naszej planecie. Musimy znaleźć elementy, na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
1: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają 27 maja.
28: SK2 News. Trójmiasto.
0: Krzysztof Płowecki. W weekend planowane przerwy w dostawie prądu. 23 maja w Gdyni od 8 do 14 przy Karpackiej jeden z gniazdka nie popłynie energia elektryczna, a dzień później od 9 do 15 bez prądu zostanie gmina Kosakowo. Szczegóły na stronie energii. Urzędnicy z Gdyni ostrzegają mieszkańców przed żmijami zygzakowatymi.
29: Pierwsze takie zgłoszenia już do mnie trafiły. Te żmije zaczynają wychodzić na słońce i zbliżać się też do siedzib ludzkich.
0: Mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w gdyńskim ratuszu. Żmije na terenie miasta należy zgłaszać do Straży Miejskiej.
30: A ja wam powiem w tej godzinie o fajnej ścieżce rowerowej, jaką mamy w Polsce, która jest naprawdę taka, że co chwilę jak tam będziecie jechać rowerem, to będziecie przestawać, żeby podziwiać widoki. No zapierają dech w piersiach. Ja wam o tym powiem, gdzie można się wybrać na taką przejażdżkę, ale najlepszych polskich hitów też wam szczędził nie będę. Na początek Jugoton i Kazik i Malciki. Tak tam oni na początku zakrzykują. Nie, dobry w tym byłem, czy jak? Rafał Adamczak, dzień dobry.
31: Najlepsze polskie hity. Polskie.

Vito Bambino i Zalia, decyzje. To jest Teska 2 u nas, najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Ciekaw jestem, czy już podjęliście decyzję o tym, że no jednak po sezonie zimowym to trzeba wskoczyć na rower, czy może już dawno to zrobiliście. Ale też zauważyliście, że jak się tak długo nie jeździ na rowerze, to te pierwsze przejażdżki są takie, że no... Jakby to powiedzieć, no siedzenia w tych rowerach to teraz takie niewygodne robią, prawda? I że jak pojedziemy od razu, wypuścimy się na długą przejażdżkę, to wracamy praktycznie nie dotykając siodełka. Potem to mija z czasem, ale swoje odcierpieć trzeba na tych pierwszych przejażdżkach rowerowych. A i fajnych tras rowerowych też w Polsce przybywa. Jedną z najciekawszych nowości ostatnich lat jest, no właśnie to tak... Jeżeli planujecie sobie jakieś wypady w Polskę w wakacje, miejcie to na uwadze, jeżeli z rowerem oczywiście. Velo Pustynia, czyli malownicza trasa rowerowa wokół Pustyni Błędowskiej, nazywanej Polską Saharą. Saharą to jest miejscówka, w którym, gdzie w jednej wycieczce można przejechać przez piaszczysty krajobraz, leśne odcinki, efektowną drewnianą kładkę zawieszoną nad Doliną Białej Przemszy i to jest absolutny top, ta kładka właśnie. Wrażenie jest niezwykłe, bo chwilami jedzie się jak po pustyni. Po kilku minutach mamy trasę, która prowadzi wśród zieleni kilka metrów nad ziemią. Widziałem fotki z tej trasy, słuchajcie, to byłaby chyba najdłużej pokonywana trasa rowerowa przeze mnie, bo co chwilę bym się zatrzymywał i zachwycał i takie wow, jechałbym na tym rowerze, wiadomo, nie dotykając siodełka, jak już sobie ustaliliśmy, tak wow, patrz tu, ojej, wow, no wiecie jak to jest, nie? Velo Pustynia, pamiętajcie i jak czujecie się na siłach, ewentualnie planujecie jakieś eskapady wakacyjne gdzieś w Polsce, to ja wam polecam tę trasę rowerową. Hi-Fi Superstar, już teraz Wet Fingers w Radiu SK2, później Warius Manx z Kasią Stankiewicz i będzie Kot bez ogona, takie cuda w SC2 w 19 po trzeciej.

0: Jak sobie słucham tej piosenki, Kuba, to trochę o nas była. Nie, że dwa serca, ale dwa smutki, ta część. Zdecydowanie. Bajm, dwa serca, dwa smutki, to już za nami. Gramy najlepsze polskie hity w SC2, 29 minut po godzinie 15. Jakub Konieczkiewicz już jest w studiu, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2.
1: Dwie młode kobiety odpowiedzą za pobicie 21-latki w Kielcach. Są zarzuty po ataku na juwenaliach w tym mieście. Kryminalni ustalili tożsamość podejrzanych 22 i 23-latki.
2: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się ze sobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
1: Informuje Jacek Borek z Kieleckiej Komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Dwie miejscowości w województwie dolnośląskim bez wody pitnej przekazał sanepid w Dzierżoniowie, to po wykryciu bakterii coli. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn. Alert w tej sprawie wysłało do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znaleziskiem zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy. To pierwszy waleń z epoki eocenu znaleziony na terenie naszego kraju. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i w Ukrainie.

0: To na Igoła czasu Agnieszka Chylińska na wokalu. Agnieszka Chylińska, która już w najbliższą sobotę w Łodzi koncertowo będzie obchodzić swoje urodziny. Ależ tam się będzie działo, ależ będą hity, ależ będą goście. Mam nadzieję, że was też nie zabraknie na tym wydarzeniu, na tych wyjątkowych urodzinach Agnieszki Chylińskiej. 20 minut pozostało do godziny 16. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. I taka przyjemna wiadomość wpadła na naszą skrzynkę messengerową od Eweliny. Pozdrowienia z wyspy Man, kraju, z którego wywodzi się kot bez ogona. Uwielbiam waszą stację, słucham od rana do wieczora. No jak miło, tak daleko od domu, a tu proszę bardzo. Jednak z najlepszymi polskimi hitami to troszkę lepiej, co? Pewnie Ewelina to śmiało potwierdzi, co wynika też z jej wiadomości, ale też każdy nasz słuchacz, który gdzieś tam Eski 2 słucha daleko, daleko przez internet albo przez naszą aplikację, co mocno polecamy też przy wszelkiego rodzaju wyjazdach wakacyjnych. Zawsze możecie nas, Eski 2, zabrać na wynos.
1: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
2: W Eski 2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
9: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
12: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
11: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
12: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
11: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
12: Zaprasza
13: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
17: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 39.
21: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: To jest nowość. Jakżeż ona mi się podoba. Mówi o tej piosence oczywiście. Odkochaj, taki ma tytuł, a stoi za nią Marisa. Tak wam gramy w ST2 najlepsze polskie hity. Zaraz godzina 16. Po 16 Dawid Podsiadło i Tazosy to na otwarcie. Muzyczne otwarcie kolejnej godziny. Ale też będzie Jarząbek po 16 ze swoją kolejną prawdą. Zajrzy na chwilę i spróbuje wyjaśnić, do kogo tak naprawdę należą pieniądze z komunii. Czy do rodziców? Czy do dziecka? Jeżeli was to interesuje, jeżeli to jest dla was bardzo gorący temat, to koniecznie słuchajcie nas, bo Jarząbek po godzinie 16 spróbuje to wyjaśnić. No a ja będę grał najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24, 39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
21: I po reklamie.
22: W centrum Gdańska mogą dalej występować utrudnienia w ruchu, dlatego jeśli możecie, to omijajcie tamten rejon, a to w związku z wizytą Petera Madziara, czyli nowo wybranego węgierskiego premiera. Niebo jest dzisiaj niemal całkowicie bezchmurne, miejscami tylko pojawiają się zachmurzenia, a chwilowo na południu może też przelotnie popadać. Termometry wskazują okolice 18 stopni, a z kierunków wschodnich wieje łagodny wiatr. Jutro zachmurzenie umiarkowane, a po południu może spaść deszcz. Temperatura będzie jednak podobna do dzisiejszej, w piątek do 20 stopni i przelotne słońce. Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku są już prawomocne. Chodzi o sprawę z 2019 roku. Do eksplozji doszło po tym, jak przewiercono podziemny gazociąg. Zawalił się dom, zginęło 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyroki dla 3 pracowników firmy wykonującej odwiert. Spędzą w więzieniu od 2 do 6 lat. 3 inne osoby usłyszały wyrok 4 lat i 2 miesięcy więzienia za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Sygnaliści nie kryją satysfakcji po tym ruchu. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty. Dotyczą m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo, zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
22: Zaznacza profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie w ciągu miesiąca ma zebrać się kolegium elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora. Z kolei profesor Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia. Szydełkowe robaczki zalewają Polskę. To akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Bańskiego Zmysłowic, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Terapia genowa w Stanach Zjednoczonych kosztuje 17 milionów złotych. Mieszkańcy robią więc robaczki, które razem z informacją o zbiórce rozwożą po całej Polsce.
13: Taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
18: Jest i okazja pomóc, i spotkać się.
23: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, nie robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
22: Takich robaczków spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już kilka tysięcy.
24: SK2 News. Trójmiasto.
25: Krzysztof Płowecki. Mieszkańcy północnych dzielnic Gdyni oraz okolic Babich Dołów mogą w najbliższych dniach usłyszeć głośniejsze niż zwykle odgłosy lotów wojskowych samolotów. Na terenie lotniska 43. Bazy Lotnictwa Morskiego ruszyły szkolenia, które potrwają przez najbliższe dni. W centrum Gdańska odkryto 13-wieczną płytę nagrobną z krzyżem łacińskim. Rok wcześniej w tym samym miejscu znaleziono płytę z rycerzem.
26: Na coś, co ma 700 albo 800 lat, to zachowanie było całkiem niezłe.
25: Mówi Monika Kasprzak, archeolożka. Badacze przypuszczają, że pod płytą może znajdować się kolejny grób.
0: Odnośnie pieniędzy, to padło już kilka kultowych pytań, między innymi...
27: Gdzie pieniądze są za las?
0: Ale też, gdzie są pieniądze z komunii? A Jarząbek to nam wyjaśni, do kogo należą pieniądze z komunii. Czy do dziecka, czy do rodziców. I to już za chwilę. Ja wam będę grał najlepsze polskie hity. Dawid Porsiadło, Ta Zosia, tak zaczynamy, potem Urszula i Hania Kuzimowicz. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: zaczarowała nas, zaczarowała Hania Kuzimowicz. Trzy razy bardziej. To SK2, najlepsze polskie hity 12 po 16. Czas naprawdę od Jarząbka odnośnie tych pieniędzy z komunii. Jak mnie to ciekawi.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Ależ ciekawe pytanie przyszło SMS-em na 7268268826. Do kogo należą pieniądze z pierwszej komunii? Do dzieci czy do rodziców? No właśnie, zastanawialiście się kiedyś nad tym? W końcu kasę dostaje dziecko, tak jak prezenty rzeczowe, rower, komputer, smartfon, dron, ale jednak z gotówką jakoś tak jest inaczej, prawda? Pieniądze trafiają do rodziców, a co dzieje się z nimi później? No cóż, tego nie wiadomo. Pytanie, czy rodzice mają w ogóle prawo dysponować pieniędzmi, które dostało dziecko? Radca prawny Klaudia Podgórna-Starszyk w 2022 roku udzieliła dziennikowi Fakt wywiadu, w którym rozwiała wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Według niej pieniądze otrzymane przez dziecko podczas jego pierwszej komunii świętej stanowią część jego majątku. Jednak zgodnie z polskim prawem nad majątkiem dziecka zarząd sprawują rodzice. No ale co ważne, muszą to robić z należytą starannością. Czyli pieniądze należą do dziecka, ale do czasu, aż dziecko nie osiągnie pełnoletności, zarządzają nimi rodzice. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pieniądze zarobione, w cudzysłowie zarobione przez dziecko, powinny być przeznaczone też na cele związane z jego utrzymaniem. Rodzice nie mogą więc roztrwonić ich na swoje zachcianki. I tutaj wchodzi bardzo ciekawa sprawa, bo wraz z 13 urodzinami dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. A co to oznacza? No na przykład to, że 13-latek może upomnieć się o swoje pieniądze z komunii, jeśli wykaże, że rodzice spożytkowali je w innych celach niż te służące zaspokojeniu jego potrzeb. Ja osobiście pieniądze ze swojej komunii widziałem 2 razy w życiu, pierwszy i ostatni.

0: mnie.
1: To Lemon i Napraw w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie godzina 17. Jak myślicie, co teraz będzie? Oczywiście, że skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
2: Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. 78-letni kierujący uderzył w ścianę budynku w centrum Ząbkowic Śląskich. Jechała z nim 73-letnia kobieta, której życia nie udało się uratować. 78-latek został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Policja ustala wszelkie okoliczności zdarzenia. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na Krajowej 81. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Ochaby Małe w województwie śląskim. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Droga w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. W stronę Wisły zamknięto jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze dwie godziny. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a spotkanie rusza już o 17.00.

0: 21 minut zostało do godziny 17. To jest SK2. Kto wam tak zagra, tak pięknie, tak kultowo? Edyta Górniak i Dotyk. Najlepsze polskie hity gramy. Słuchajcie, jutro, 21 maja, mamy Dzień Odnawiania Znajomości. Bardzo proszę się przygotować do tego dnia. Bardzo proszę sobie pomyśleć, z kim i dlaczego chcielibyście odnowić znajomość. Może sobie o tym pogadamy. Może uda się jakoś pomóc. Może coś w tej kwestii jutro zrobimy.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
8: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
7: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
8: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
7: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
8: Zaprasza
9: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
11: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
17: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
18: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
17: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
18: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
19: I po reklamie.

0: Pomimo burz to Antek Smykiewicz w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Jesteśmy jakoś tak optymistycznie nastrojeni, bo weekend nam się robi na wyciągnięcie ręki, dlatego że to już środa prawie minęła w tej części takiej pełnej obowiązków. A jak weekend, to mam nadzieję majowe przyjemności przed wami. Wiadomo też, że sezon komunijny, więc może gdzieś się zdarzy, że albo sami będziecie przeżywać to wydarzenie, albo będziecie w nim uczestniczyć jako goście. No to tylko koperty nie zgubcie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważną sprawą jest też, że już po 17 będzie z wami Kinga Baryga, która wam uprzyjemni środowe popołudnie, a potem wieczór grając oczywiście najlepsze polskie hity. I na otwarcie tej kolejnej godziny, zaraz po newsach, o 17 będzie Lombard i Szklana Pogoda.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: Sport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: I po reklamie.
14: Na termometrach dzisiaj przyjemne okolice 18 stopni, a niebo jest przeważnie bezchmurne i według prognoz takie będzie już do końca dnia. Wiatr jest łagodny i wieje z kierunków wschodnich, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali, jest więc podwyższone. Jutro na termometrach do 19 stopni i zachmurzenie umiarkowane, ale czwartkowe popołudnie może okazać się deszczowe. Weekend zapowiada się przyjemny, bo prognozy wskazują na to, że będzie słonecznie, a temperatura wyniesie powyżej 20 stopni.
15: Jest 17. News Ski 2, Jakub Konieczkowicz. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięło udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z placu Zamkowego przed Sejm, protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu nasz reporter Michał Rawa, z którym się teraz łączymy.
16: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
17: Nie da na wsi.
18: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
19: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
16: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
15: W manifestacji wzięli też udział politycy PiS-u i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Ruszyło śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
20: Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże, czy do tej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
15: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogosława Pitsutko-Kaliszuk. Przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów kolegów uratowano. Na Pitera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę z premierem Donaldem Tuskiem. Pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy. Jutro rano Peter Madziar poleci do Wiednia.
17: SK2 News. Trójmiasto.
21: Krzysztof Płowecki. Śledztwo w sprawie karambolu na S7 wstrzymano do opinii biegłych z rekonstrukcji wypadków. W katastrofie zginęło 5 osób, a 10 zostało rannych.
22: Opinia w sprawie zostanie sporządzona w terminie do czerwca 2026 roku.
21: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Za katastrofę drogową Mateuszowi M. grozi do 15 lat więzienia. Ponad 80 stanowisk i stref aktywności przygotowanych przez naukowców, studentów i partnerów wydarzenia. Pokazy i wystąpienia popularno-naukowe, atrakcje rodzinne i edukacyjne. To wszystko na pikniku nauki Fahrenheita w Hevelianum, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę.
23: Prawie 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. I można śmiało powiedzieć, że niektóre osoby już teraz mają fajrant, bo właśnie wychodzą z pracy i zmierzają do domu. Co prawda jeszcze korki musicie w waszych miastach pominąć, ale z najlepszymi polskimi hitami to się może udać. Lombard i Szklana Pogoda to na dobry początek, a później Bledka i Dwa dni.

Nie mówcie, że trochę się nie rozmarzyliście. Big Day w dzień gorącego lata, tak wam gramy w Radio SK2, 18 minut po godzinie 17. Swoją drogą do kalendarzowego i astronomicznego początku lata zostały 32 dni. Myślę, że bardzo szybko zleci, a patrząc na to, co mówią badania, to lato jest nam wszystkim bardzo potrzebne, bo ciekawostka numer jeden od Kingi Barygi, proszę państwa, naukowcy zauważyli, że w te słoneczne dni jesteśmy tacy bardziej towarzyscy i częściej podejmujemy spontaniczne decyzje. Na przykład decydujemy się na spontaniczny urlop i mówimy sobie wzajemnie albo do bliskich osób: chodźmy, jedźmy nad jezioro, teraz. A ciekawostka numer dwa to kontakt z naturą latem obniża poziom stresu i pomaga odpocząć psychicznie. No i jak się okazuje, wystarczy krótki spacer pomiędzy odpisaniem na jednego maila a drugiego, który poprawi koncentrację i nastrój. Do tego dodałabym jeszcze muzykę, bo ona również poprawia nastrój i tą gramy wam już teraz, nie czekając na początek lata. Dodaj pamiętnik w Radio SK2 już teraz. SK2.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radiu SK2. To jest najnowszy numer od tej artystki, który jest już na 17 miejscu w najnowszym, w tym ostatnim piątkowym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale jeśli ten numer wam się spodobał, to możecie na niego głosować, bo przypominam, że na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska Dwudziestka to wy decydujecie, który numer pojawi się na szczycie. A najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek o godzinie 18 i zostało jeszcze trochę czasu, żeby zagłosować, a jak to robić najlepiej opowie wam Łukasz Zduńczyk.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
11: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
12: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
11: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
12: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
11: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
12: Zaprasza
13: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
17: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze najlepsze polskie hity. A do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie, odpalamy po 18. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng GZ w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng GZ w Gdańsku. 21-23 maja.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą,
14: och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Z kolei Marcin Romanowski miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka pomóc posłom w ucieczce mogła administracja Orbana. Minister zapowiedział już wniosek o ekstradycję Ziobrę. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza z uchylonym immunitetem. Postanowił o tym dziś Sąd Najwyższy, a to oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledczy z krakowskiej prokuratury. Może jej grozić do 8 lat więzienia. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0 i 6-1. Mecz trwał godzinę i 6 minut.
0: No i mamy być z czego dumni, wielkie brawa. A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. I co będzie, Kuba, za chwilę? Uinformowałyśmy cię tutaj przed wejściem.
18: No w radiu, jak już jest muzyka i są najlepsze polskie hity, no to jeszcze tylko wizji brakuje.
0: Dokładnie, dlatego zapraszamy serdecznie na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Tam odpalamy za chwilę, a teraz gramy. Beata i Rzeka Marzeń. Zrobi się bardzo sentymentalnie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Metzner i Gotham. Tak wam gramy w Radiu SK2 16 minut po godzinie 18, a na naszym TikToku, na naszym profilu SK2 na TikToku rozpoczęłyśmy już live'a, więc zapraszamy was serdecznie. Właśnie zadaję teraz wszystkim tutaj, którzy nas oglądają, pytanie, skąd są, i uwaga, pojawiają się osoby z Białej Podlaski, z Bydgoszczy, Zabrodzie się pojawiło również, Mikołów, Piekary Śląskie, Łódź, Rzeszów, Trzemieszno, Łomża. Naprawdę jest was tutaj bardzo dużo, ale cały czas możecie do nas dołączać, ten live trwa. Zapraszamy też was na Messengera Radia SK2, bo tam możecie zostawiać głosówki. Głosówki z pozdrowieniami, z życzeniami. Wszystkie chwyty dozwolone, dzisiaj antena jest wasza, więc zapraszamy was serdecznie na Messengera Radia SK2. Tam zostawiajcie głosówki i wiadomości, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Ewa Farna i Nie Przegap. SK2.

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 27,5 minuty po godzinie 18. Swoją drogą ten numer to taki jest bardzo sentymentalny, można by powiedzieć też, że romantyczny. I jak się okazuje, także nasi obserwatorzy na TikToku, którzy są na naszym live, również wspominają ten kawałek właśnie z dyskotekami, z na przykład zakończeniem klas ósmych, tutaj Przemek napisał, ale także nawiązując do tego, że piszecie na Messengerze Radio SK 2 pozdrowienia, ale także życzenia, no to odezwała się do nas Lesia, która napisała tak: Puzjaczek, kocham cię bardzo, przepraszam. Niezależnie od tego, co Lesia przeskrobałaś, to myślę, że ten chłop powinien ci wybaczyć. A my już teraz gramy, nareszcie, Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
1: SK 2.

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet, tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. U nas możecie usłyszeć zarówno te starsze, sentymentalne, ale także te nowsze. A ja przypomnę, że cały czas na naszym profilu na TikToku, na profilu Radia SK2, trwa live, możecie go tam podglądać, możecie zobaczyć, co się u nas dzieje, nie tylko posłuchać. I cały czas możecie również wysyłać pozdrowienia, tak jak na przykład Dorota, która pozdrawia swoich cudownych chłopaków. Mama Dorotka. No to my również przyłączamy się do tych pozdrowień. Mamy nadzieję, że dzisiaj już mamie Dorotce dacie spokój, będzie mogła odpocząć i posłuchać kolejnych najlepszych polskich hitów. Bo takie do godziny 19 jeszcze pogramy, już za chwilę Rotary i Na jednej z dzikich plaż. Oj, dzisiaj dużo wokół tego lata.
1: SK2. Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
8: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Robert Gawliński. Tak kończymy godzinę 18, po 19 najlepsze polskie hity, czyli m.in. Zakopower, ale także Wiktoria Kida i Oskar Cymsy, Gdy będziesz sam. Do tego dorzucamy jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Jeśli jesteście zainteresowani, to zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2. A już za chwilę wytłumaczymy, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi i do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
7: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
6: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
7: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
6: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
7: Zaprasza
8: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek, amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Dmuchawce, latawce, wiatr. Gdański Archipelag Kultury po raz 10 organizuje Karnawał Latawców. To wyjątkowe święto kreatywności i rodzinnej zabawy na świeżym powietrzu. Jeszcze przed wydarzeniem zorganizowane zostaną warsztaty zrobienia latawców, a w programie jubileuszowego karnawału znalazły się warsztaty plastyczne, szkółka kitesurfingu, pokazy modeli samolotów i latawców, stoisko edukacyjne WWF oraz chillout przy DJ-secie. Wydarzenie odbędzie się 24 maja na Wyspie Sobieszewskiej na plaży przy wejściu numer 16. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
0: Wybiła 19, dostaliśmy wiadomość od Luizy, która napisała: pozdrawiam moją przyjaciółkę Ewelinę, muszę się uczyć z biologii, ale oglądam wasz live, strasznie mnie on zaciekawił i nie potrafię się oderwać. No to zostań z nami, ale przy okazji ucz się biologii. A my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Za chwilę także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Ale najpierw zakopałem.

0: póki na to czas pogadamy jak za dawnych lat. Demono, tak wam gramy w Radiu SK 2, 14 minut po godzinie 19. Jeśli ktoś na naszym live'ie na profilu Radia SK 2 jeszcze nie jest, to koniecznie tam zapraszamy. Ja nie będę zdradzała więcej, ale dzieje się całkiem sporo. Zresztą zobaczcie sami, ja też podglądam, bo aktualnie live Radia SK 2 sobie poszedł pozwiedzać naszą redakcję, a ja w tym czasie wam gram kolejne najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Już teraz w Radiu SK 2.
1: SK 2.

To jest Radio SK2, a ja przypominam, że możecie zgłaszać się do naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie, wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię i z kimś z Was się zmierzę. Do zgarnięcia podwójne karnety na Kortowiady w Olsztynie. Kto chętny? Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, bo z taką propozycją do was przychodzę, a na Messengerze odezwał się do nas Tomek. Cześć Tomku.
3: Dzień dobry.
0: Skąd pochodzisz?
3: Z Lublina.
0: Z Lublina, no to pozdrawiamy serdecznie cały Lublin. Czy my ci możemy trochę poprzeszkadzać?
3: Oczywiście.
0: Dobrze, to poprzeszkadzamy. Zabawa polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, dobrze?
3: Dobrze.
0: Na to wszystko masz 30 sekund, więc mamy tutaj taki też zegar, który odmierza czas. Mam nadzieję, że uda ci się odpowiedzieć w tym czasie, dobrze?
3: Dobrze.
0: Super. No to uwaga, czy jesteś gotowy? To było ostatnie tak, które mogłeś powiedzieć. Bardzo cię proszę też, żebyś mówił głośniej do mikrofonu, dobrze? Bo to jest istotne.
3: Dobrze.
0: To uwaga, uwaga, startujemy. Lubisz muzykę pop?
3: Yes.
0: Wiesz, jaki utwór jest teraz numerem jeden na listach przebojów?

0: rock.
1: Lubisz hard rock?
0: Wiem.
1: A co z reggae? Ajajaj, no niestety Tomku, nie udało nam się. Niestety nie udało się przejść przez te pytania. Nie udało się odpowiedzieć, ale oczywiście mamy dla ciebie nagrody, pocieszenia. Nie będzie to co prawda podwójny karnet na kortowiady, ale będą to gadżety Radia SK2. Więc bardzo serdecznie ci dziękuję za udział w tej zabawie i życzę ci miłego wieczoru. Trzymaj się, hej.
0: I życzę miłego wieczoru.
1: Hej, pa. A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Szymon Wydra, Carpe Diem. Jak ja jej to powiem, to już teraz w Radiu SK2.

0: Cleo i kolory lata. Co prawda na razie mamy kolory wiosny, ale do tego lata zostały 32 dni, tak jak już wam wcześniej tutaj wspominałam. Natomiast ja wracam jeszcze z jedną ważną informacją. Cały czas podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie jest do wzięcia. Więc teraz zapraszam was na Messengera Radia SK2. Jeżeli chcielibyście taki karnet zdobyć, podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie, to napiszcie po prostu, dlaczego on powinien trafić właśnie do was. Czekam na wasze wiadomości. Po godzinie 20 rozwiążemy tę zabawę i zobaczymy, kto mnie przekonał najlepiej. Ale spokojnie, do 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam pogramy. Już za chwilę Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
7: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
6: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
7: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
6: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
7: Zaprasza
8: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Płacisz Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo EOBUWie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
12: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
11: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
12: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: Zapraszamy już 6 czerwca do sali koncertowej Portu Gdynia na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 6 czerwca zawita do Gdyni. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
14: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng GZ w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng GZ w Gdańsku. 21-23 maja.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Wiecie, jak się mówi zazwyczaj, że środa minie, tydzień zginie. My powoli zbliżamy się do końca środy, ale gramy dalej. Najlepsze polskie hity po 20 m.in. Big Cyc, ale także Vito Bambino i Zalia.
1: Reklama.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Tak już jest. Niskie ceny.

0: Pienne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
5: Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów: fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierowo XPeng P7 Plus w salonie XPeng GZ w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng GZ w Gdańsku. 21-23 maja.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Every Breath You Take, Walking on the Moon, Shape of My Heart czy Fields of Gold. To oczywiście jedne z wielu topowych utworów skomponowanych przez legendarnego Stinga. A w najbliższy piątek w Gdańsku będzie okazja posłuchać największych przebojów artysty w nieznanej dotąd odsłonie. W Starym Maneżu wystąpi grupa Urządleni wykonująca kompozycję Stinga w języku polskim. Jak mówią organizatorzy, polskie tłumaczenie Kuby Kornackiego i aranżacje m.in. Cezarego Paciorka zostały zaaprobowane przez samego Stinga. Prace nad projektem trwały aż 10 lat. Koncert w Starym Maneżu 23 maja, a bilety są dostępne online.
10: Wybiła 20. Nie dość, że za chwilę usłyszycie kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, to za chwilę komuś z was wręczę również podwójny karnet na Kortowiady w Olsztynie. Aby ją zgarnąć, wystarczy napisać, dlaczego ten karnet dla was i dla osoby towarzyszącej, czyli te karnety, powinny trafić właśnie do was. Czekam na wasze wiadomości, to jest ostatnia szansa. Profil Radia SK2 na Facebooku, Messenger, tam piszcie, a ja już teraz gram. Najlepsze polskie hity. Gabriel Fleszar to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

0: Carla Fernandez, chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 20. Ja pytałam się was, dlaczego to właśnie wy powinniście zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. I odezwała się do nas Justyna, która jest tutaj z nami. Halo, halo, Justyna, jesteś?
1: Halo, halo, witam wszystkich.
0: Witamy. Te hałasy, które słychać u Justyny, świadczą o tym, że Justyna jest w pracy, bo już nam to poza anteną powiedziała. Justyno, to powiedz w takim razie, dlaczego akurat ty zasługujesz na to, żeby te podwójne karnety na Kortowiadę zgarnąć?
1: No przede wszystkim 31 obchodzę urodziny, więc to fajny prezent. A w tym roku na urodziny wymyśliłam sobie, że przebieg na półmaraton, więc przy okazji będzie od was nagroda.
0: No to dobrze, to ty sobie robisz taką katorgę i bierzesz udział tutaj w półmaratonie na swoje urodziny, to my ci to wynagradzamy. Oczywiście podwójnym karnetem na Kortowiadę w Olsztynie. Co ty na to?
1: No świetnie, to najpierw relaks, a później męka.
0: Tak jest, dokładnie. To najpierw relaks, później męka. Mam nadzieję, że tak się odpowiednio zrelaksujesz na koncercie, że później ten półmaraton to będzie czysta przyjemność.
1: Dzięki bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, Justyna. Życzę ci, żeby czas w pracy mijał ci bardzo szybko. Pozdrawiamy cię gorąco. Trzymaj się, hej.
1: Również pozdrawiam, hej.
0: Pa, pa. No to mamy to. Justyna jedzie na Kortowiadę, dostała podwójny karnet, ale przypominam, że wy też taki karnet możecie zdobyć. Jutro również będziemy wam go rozdawać, ale również rozdajemy go na naszym profilu na Instagramie. Radio SK2, zaglądajcie tam koniecznie, a ja gram dalej już teraz. Budka suflera i piąty bieg. SK2.

Paula od dziś. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy byli z nami na live'ie na profilu Radia SK2 na TikToku. Już powstała jakaś tam rolka, już na Instagramie Radia SK2 pojawiły się jakieś relacje, więc zapraszamy was teraz tam i odsyłamy. Przypominam, że ci, którzy chcieliby się wybrać na Kortowiadę, mogą właśnie tam również zdobyć podwójny karnet na Juvenalia w Olsztynie. A line-up jest bogaty. Będzie Maryla Rodowicz, między innymi Michał Szczygieł, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. A już teraz u nas, na naszej eskowej scenie, Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Tak wam gramy w Radiu SK2. SK2.

0: Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babie Lato. Dwa słońca. Tego słońca w tym tygodniu już rzeczywiście nie powinno nam brakować, bo od dzisiaj już ono świeciło pierwszy dzień, ale to dopiero początek. W weekend możemy się spodziewać naprawdę prawdziwych upałów. 27 stopni, miejscami nawet cieplej. Będzie bardzo gorąco, więc jeśli nie macie jeszcze planów na weekend, to może warto zaplanować sobie jakieś działkowanie albo grillowanie. No, jak uważacie, róbcie co chcecie, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Maciej Skiba, ale także Ryszard Rynkowski. Coś dla młodszych, coś dla starszych.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z Tobą czuje, gdy Cię postudiuje w Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
11: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
12: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
11: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
12: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
11: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
12: Zaprasza
13: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
15: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24, 39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
1: Najlepsze.

0: spokrewnieni, przystojni i bardzo utalentowani. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 21 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama. Szlachetne zdrowie, ten tylko się dowie, jak się z tobą czuje, gdy cię postudiuje. W Gdańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Przyjdź 13 czerwca na dzień otwarty. Poznaj nasze kierunki studiów. Fizjoterapię, pielęgniarstwo, psychologię, dietetykę, kosmetologię, zdrowie publiczne. Rekrutacja już trwa. Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych. Dawniej Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
8: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
7: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
8: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
7: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
8: Zaprasza
9: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
13: 12 minut. Tyle wystarczy, żeby XPeng P7 Plus naładował się od 10 do 80%. To najnowocześniejszy elektryczny fastback z architekturą 800 V, inteligentnym kokpitem i systemami wspomagania jazdy opartymi na AI. Od 21 do 23 maja zobacz premierową XPeng P7 Plus w salonie XPeng Gazet w Gdańsku. Potokowa 15 AC. Przyjdź na dni otwarte, weź udział w konkursie i wygraj P7 Plus na cały weekend. XPeng Gazet w Gdańsku. 21-23 maja.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: W romantycznej atmosferze nastrojowych wnętrz zabytkowych pałaców i historycznych sal koncertowych publiczność przeniesie się w świat ponadczasowych melodii, które od lat 70. podbijają serca słuchaczy na całym świecie. Już niebawem w Gdańsku odbędzie się koncert ABBA przy świecach. Podczas tego wydarzenia usłyszycie takie hity jak Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Fernando, The Winner Takes It All, Chiquita czy Gimme Gimme Gimme. W nowych, nastrojowych aranżacjach łączących klasyczną energię z przebojowym charakterem muzyki ABBA. Koncert odbędzie się 24 maja w Radisson Blu w Gdańsku przy Długim Targu 19.
20: Magazyn lokalny.
21: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziewczęta coraz częściej w kryzysie. Jak pokazują najnowsze dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż trzykrotnie. Wpływ na to mają przede wszystkim social media, mówi Anna Czarnowska, członkini Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Najnowsze statystyki pokazują, że wzrosła trzykrotnie liczba prób samobójczych wśród młodych dziewcząt. Z czego to może wynikać? Tutaj tutaj wpływ mają social media?
0: Ja myślę, że kreowanie nierealnych wizerunków, które widzimy w social mediach. W tej chwili mamy tyle aplikacji różnego rodzaju do przerabiania zdjęć. Sztuczna inteligencja pokazuje nam zupełnie nierealne wyglądy, nierealne twarze, nierealne sylwetki, czasem w ogóle nierealne rzeczywistości, a młode osoby no niestety są podatne na tego typu informacje, które widzą, tym bardziej, że gro czasu spędzają w internecie i właśnie na tych social mediach, tak, czy TikTokach, czy Instagramach i tak dalej. I widzą te treści, myślą, że to jest prawda, że to jest realny świat, a niestety ten świat nie jest realny i przez to też tracą taką wartość w siebie, ponieważ widzą swoje odbicie w lustrze, no i widzą siebie prawdziwymi, tak, bo jesteśmy prawdziwymi, widząc siebie w lustrze, a zupełnie co innego widzą w social mediach. Ja myślę, że to na pewno podłamuje, z tego względu, że tak jak mówiłam, no widzimy siebie w lustrze prawdziwymi, tak, ale to jest piękne, tak, że jesteśmy prawdziwe, że jesteśmy realne i możemy na siebie w ten sposób spojrzeć w twarz, ale jeżeli te młode osoby są karmione takimi obrazami w sieci, no to niestety ta rzeczywistość gdzieś tam się załamuje, no i ta wartość też przez to też spada.
21: Wśród swoich pacjentów widzicie, że ten problem social mediów naprawdę jest już bardzo duży?
0: To nawet nie chodzi o pacjentów, to myślę, że chodzi w ogóle o młodzież w dzisiejszych czasach. Ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla młodzieży i czasem zadaję różne podchwytliwe pytania, ale też takie realne, które dotyczą dzisiejszych czasów. I młodzi ludzie w tej chwili no niestety mają bardzo obniżony poziom wartości swojej. Chcą być częścią jakiejś grupy, chcą przynależeć gdzieś, nie chcą być gdzieś tam inni, odsunięci i tak dalej. Dzisiejsze czasy są niestety bardzo ciężkie pod tym względem, bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, no social media nam nie ułatwiają tego życia, ani nam jako dorosłym rodzicom, ani przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy za wszelką cenę chcą dorównać do jakichś standardów, ale niestety te standardy są nierealne, bo to jest fikcja. To, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, niestety jest fikcją i nie taka jest rzeczywistość.
21: To co zrobić, jeśli młode dziewczęta według statystyk średnio spędzają w internecie, w social mediach ponad 4 godziny?
0: Właśnie tutaj jest rola tak naprawdę nas, dorosłych. Ja bardzo się cieszę, że są poczynione kroki do ograniczeń związanych w tym temacie, między innymi ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie telefonów komórkowych w szkołach, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili zupełnie ze sobą nie rozmawiają na przerwach, siedzą zanurzeni w swoim świecie, przeglądają rolki, przeglądają różne profile, strony i tak dalej, a nie mają między sobą komunikacji, która jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka, ale też przede wszystkim rodziców. My, rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w domu, a nie robić i nie doprowadzać też do takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom starać się wypełnić, wiadomo, do określonego wieku, bo nastolatkowie już gdzieś tam są wolnymi jakimiś elektronami, żyją swoim życiem, ale też można im wypełnić, można pójść razem na spacer, można stosować jakieś wspólne aktywności, pójść razem pograć w koszykówkę, pójść razem pójść na rower, zrobić po prostu cokolwiek razem, z tego względu, że to jest bardzo ważne. No i ograniczenie dostępu do social mediów, jeżeli chodzi o ten wiek taki graniczny, myślę, że to powinno być minimum 15 lat, ponieważ umysł młodego człowieka, on nie jest dostosowany do tego typu treści. Niestety te treści, te challenge, te wszystkie destrukcyjne treści, które młodzi ludzie oglądają, między innymi na TikToku, no one nie sprzyjają dobremu rozwojowi, a na pewno nie rozwojowi psychicznemu.
21: A jaka jest realna szansa na to, że w Polsce zostałyby wprowadzone jakieś ograniczenia?
0: No ja mam nadzieję, że te ograniczenia będą wprowadzone, tak na wzór patrząc innych krajów, Australii, Danii, Francji, Hiszpanii i tak dalej. Z tego względu, że to jest, inne kraje to widzą, tak, że jest potrzeba tego, z tego względu, że obserwujemy bardzo dużo zaburzeń psychicznych związanych właśnie z social mediami, czyli tym, co dzieci się karmią, czym dzieci się karmią w sieci, tak? Treści niestety, które są podsyłane dzieciom, działają na zasadzie algorytmów, tak? Więc im częściej w coś wchodzisz, tym częściej jest to ci podawane tak naprawdę na tacy. Jeżeli dziecko ma słaby okres, słaby czas i ogląda treści na przykład smutne, depresyjne, bo to później to działa na zasadzie mantry, to jest podawane non-stop, non-stop i w końcu ta woda przysłowiowa drąży skałę. Niestety widzimy tragiczne statystyki, tak? No bo jeżeli dziecko się karmi w sieci takimi treściami, nie ma dorosłego gdzieś tam z boku, który by mógł wesprzeć to dziecko w kryzysie, a wspiera niestety go TikTok czy inne treści, które gdzieś tam obserwuje, no to niestety może to się skończyć dramatycznie.
1: Wrócę do tematu dziewcząt, bo statystyki pokazują, że nastolatki korzystają też bardziej z platform tak zwanych wizerunkowych. Pinterest, Instagram, TikTok. Chłopcy bardziej bawią się w sieci, oglądają głupie rolki. To też może mieć wpływ na naszą samoocenę?
0: To może mieć bardzo duży wpływ z tego względu, że dziewczynki, które oglądają treści, które nie są realne, tak, no bo umówmy się, coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję czy inne aplikacje do przerabiania zdjęć, no nie są faktem, nie są realne. To jest rzeczywistość wykreowana, stworzona. Ale ta rzeczywistość wykreowana, stworzona, jeżeli te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas, one myślą, że to tak wygląda, że to jest norma, że to jest standard, że one też tak muszą wyglądać, patrzą w lustro, widzą inne odbicie. To doprowadza niestety do obniżonych poziomów wartości, a co za tym idzie nastroju, może powodować depresję, a co za tym idzie, no, myśli samobójcze.
1: Czyli takie nakręcanie się.
0: Takie nakręcanie się, tak. To działa na zasadzie takiej spirali, która gdzieś tam się nakręca, bo tak jak mówiłam, algorytmy są bezlitosne, jeżeli chodzi o tą kwestię i podają na tacy te wszystkie treści, które gdzieś tam doprowadzają do pogłębienia tego problemu.
1: Drugim tematem, który może wpłynąć też na problem prób samobójczych wśród nastolatek, jest przemoc seksualna w internecie. Też AI rozbiera nasze zdjęcia. Potem te zdjęcia mogą zobaczyć koledzy z klasy. Będzie tak zwana na beka i co dalej?
0: Niestety, dzisiejsze czasy, tak jak wspominałam, są bardzo trudne i dla młodych ludzi, i dla nas dorosłych, bo kiedyś, no, nie było tego. Jeżeli ktoś coś miał do kogoś, to po prostu mówił mu to prosto w twarz i tyle. W tej chwili to, co wrzucimy w sieć, to zostaje, więc naprawdę musimy edukować i uświadamiać młodych ludzi, że to jest przeolbrzymia odpowiedzialność, co wrzucamy w sieć, w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem. Hejt przede wszystkim, który jest tak naprawdę wszechobecny, bo te osoby, które hejtują w sieci, właśnie rozbierają i pokazują te zdjęcia, myślą, że są nie do odnalezienia, tak? Że on jest anonimowy i może sobie wrzucać w sieć, co chce. Tak nie jest, tak? Bo każda osoba, która wrzuca coś do sieci, może być zlokalizowana, może być odnaleziona i może ponieść za takie zachowania konsekwencje, ponieważ takie zachowania często prowadzą właśnie, też mogą prowadzić do tego, że ta druga osoba, która w ten sposób jest traktowana, może targnąć się na swoje życie. Takich przypadków jest bardzo dużo, nawet wystarczy spojrzeć tak naprawdę w świat mediów, tak? Co chwila słyszymy jakieś informacje, że gdzieś jakiś chłopiec był prześladowany, gdzieś jakiś chłopiec był poniżany, gdzieś jakaś dziewczynka była wyśmiewana i odsuwana od całej grupy i doszło do takiej sytuacji, więc daleko nie trzeba patrzeć, bo historia obecnych publikacji, które pojawiały się, czy tam dwa tygodnie temu czy miesiąc temu, pokazuje nam właśnie, że to jest bardzo częste. Że właśnie ten hejt, prześladowanie drugiego człowieka, bez względu czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, ale w tej chwili rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, no jest niestety często zabójczy.
1: No właśnie, nastolatki też często przesyłają sobie różne zdjęcia na WhatsAppie, na Snapchacie. To też, krótko mówiąc, może wypłynąć.
0: Oczywiście, dlatego my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, przede wszystkim rodzice, bo kwestie wychowawcze leżą po stronie rodziców, tak? Nauczyciele są od czego innego i rodzice są od czego innego. Mam wrażenie, że ten trójkąt gdzieś stanął do góry nogami na głowie i my, rodzice, zapominamy, że powinniśmy przede wszystkim być rodzicami, że powinniśmy wskazywać właściwy kierunek z dzieciom, rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach, które płyną z sieci i tak dalej. Ja często też spotykam się z takimi sytuacjami, że do mnie na przykład mama mówi: pani Aniu, ale co ja mogę zrobić? Córka nie chce mi pokazać swojego telefonu, a córka ma 12 lat. Ja mówię: szanowna pani, czy dziecko w Polsce może kupić abonament na telefon sam? Ona mówi: no nie. Ja mówię: umowa cywilnoprawna jest przez panią podpisywana, więc kto jest właścicielem tego telefonu? No ja. Ja mówię: no właśnie. Ja mówię: ale to też musi być rozmowa. To też musi być nie nagle, że dziecko nagle, nie wiem, kończy 12 lat i nagle mama chce zajrzeć do jego telefonu. To musi być cykliczne, czyli dziecko od kiedy ma telefon, im później, tym lepiej, ale jak już ma ten telefon, no to siadamy wspólnie. Mówię, ja na przykład robię tak z moim synem i mówię, Kuba, chciałabym zajrzeć do twojego telefonu. Mogę? Tak, mama, proszę, zajrzyj, nie? Ale my to mamy wypracowane od wielu lat, tak? To nie może być tak nagle. Więc ważna jest ta rozmowa z dzieckiem, żeby rozmawiać o różnych zagrożeniach, żeby pokazywać, co może być zagrożeniem, żeby nie bać się też rozmawiać, tak? O takich platformach, o których dzisiaj opowiadałam pani, że dorośli mężczyźni łączą się na kamerach live i wykonują czynności seksualne, które no nie są przeznaczone dla młodego człowieka. Niestety takie platformy niestety bardzo dużym cieszą się powodzeniem i dzieci młode, młodzież wchodzą na te platformy i oglądają. Więc my jako rodzice musimy być czujni i musimy naprawdę kontrolować też, co nasze dzieci robią w sieci. Nie możemy zostawiać dzieci samych w sieci, bo każda pusta przestrzeń może skończyć się dramatem.
1: A jak to wygląda obecnie w szpitalu w Gdańsku? Mamy faktycznie znów nadmiar tych pacjentów?
0: A czy my zawsze mamy nadmiar? Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli 46 miejsc, czyli tyle, ile mamy łóżek zakontraktowanych i tyle, ile łóżek mamy na oddziale dziecięco-młodzieżowym, żeby ta liczba była zawsze na zero lub na minusie. Zawsze mamy ponad stan. Są okresy takie, gdzie obserwujemy te tendencje wzrostowe, tak? Czyli zbliża się koniec roku szkolnego, są wystawiane oceny, zbliża się egzamin ósmych klas, zbliża się pierwszy semestr, zakończenie pierwszego semestru i widzę, że te okresy po prostu wytwarzają gdzieś w dzieciach dodatkowy stres, dodatkowe napięcie i one gdzieś tam kumulują te wszystkie problemy i stąd ta statystyka się zwiększa.
1: Ale też social media są problemem.
0: Social media są olbrzymim.

0: Z Fundacją Kids Alert współpracujemy w tej kwestii i obserwujemy różne właśnie takie zjawiska, które pojawiają się gdzieś tam w środowisku i w social mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice obserwowali, co dzieci robią w telefonie. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale my po to też alertujemy, też po to informujemy. Jest aplikacja Kids Alert, którą można sobie ściągnąć bezpłatnie na telefon. Zawsze mamy tam informacje, w jaki sposób znaleźć to, co jest niebezpieczne i w jaki sposób rozpoznawać to, co jest niebezpieczne. Te challenge są niestety zazwyczaj destrukcyjne, bardzo niebezpieczne dla młodego człowieka. Nie chcę o nich mówić, bo nie chcę uzyskać też efektu Wertera, że dzieci będą gdzieś tam wyszukiwać, słuchając naszej audycji i działać w sposób odwrotny, ale my dorośli powinniśmy też zaznajomić się z dzisiejszym światem cyfrowym. Nas tego nikt tak naprawdę nie uczył. My nie wiemy, jak się poruszać w sieci. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ale nie wiedzą, w jaki sposób odnajdywać te treści, ale są do tego narzędzia. My jako specjaliści też informujemy, w jaki sposób można znaleźć, czy zagrożenie jest, czy nie ma go, ale generalnie jest dużo takich challenge'ów, które wpływają bardzo destrukcyjnie na zdrowie i życie człowieka. Bardzo szczupłe, bardzo gładkie, takie, że powiem, prawie, że modelowe, ale nierealne, tracą wartość gdzieś tam w siebie i oglądając takie rzeczy, gdzieś tam te algorytmy podsuwają też treści anorektyczne, tak? Bo jeżeli obserwujesz takie rzeczy, no to to później działa na zasadzie synchronizacji, że to jest podsuwane tobie bezpośrednio, tak jak mówiłam, na tacy. Dziewczynki często oglądają też takie rolki anorektyczne, gdzie dziewczynki chwalą się po prostu swoją chudością, tak? Chwalą się, ile zjadły, że zjadły na przykład dzisiaj, zobaczcie dziewczyny, ja dzisiaj zjadłam tylko jeden listek sałaty i popiłam łykiem wody, a wy pochwalcie się, jak wy to dzisiaj zrobiłyście. Pokazują swoje wystające biodra, pokazują swoje wystające żebra, łopatki, a wiadomo, no, anoreksja prowadzi do śmierci. A mieliśmy takie przypadki też w szpitalu, często trafiają do nas dzieci po właśnie takich challenge'ach, które gdzieś tam ocierają się o śmierć. To też jest spowodowane tym, że no, nie ma tej wartości, dziecko nie ma tej wartości w sobie, tak? Nie ma takiego poczucia zainteresowania. Gdy dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Są kolorowe, uśmieszają ból, a w najgorszym wypadku można w nie krzyknąć. Gdańska Fundacja Trzymaliny już od 4 lat szyje poduchy serca, które następnie trafiają do pacjentek po mastektomii. Ta niewielka poducha ma szczególną moc, mówi Katarzyna Brożek, dyrektorka fundacji.
3: No właśnie, wy znalazłyście sposób na to, żeby pomagać, biorąc w dłoń igłę, nitkę.
4: Tak, paradoksalnie przed zrodzeniem się pomysłu założenia fundacji ja nigdy absolutnie nie szyłam. Co więcej, nadal się nie uważam jakimś specjalistą, nie jestem krawcową. Natomiast maliny są świetnym dowodem na to, że jeśli rodzi się w naszej głowie pomysł na pomoc, na w ogóle jakiś rozwój, robienie czegoś nowego, to po prostu trzeba to robić. Nie skupiać się na barierach, na trudnościach, bo te osoby się znajdą, żeby zrealizować ten pomysł. I tak, 3 maliny powstały ponad 4 lata temu. I dzisiaj mamy na koncie prawie 20 tysięcy poduch i torebek, które przekazałyśmy i pomorskim onkologiom, ale też na południu Polski, pod Warszawą. Mamy taką zasadę, żeby raz na kwartał pojechać do innego województwa i tam zarażać malinowym pomysłem szycia poduch i torebek dla kobiet, które są po zabiegu mastektomii.
3: No właśnie, te poduszki są potrzebne, bo one pomagają?
4: Tak, to jest konkretna pomoc. Jak pojawia się ktoś u nas po raz pierwszy, to na początku patrzy z takim trochę niedowierzaniem.
3: No bo poduszka?
4: Tak, o co chodzi w ogóle? Jakieś kolorowe, spotkały się baby, czasami też panowie do nas przychodzą i szyją. Natomiast na szczęście na naszych szyciach pojawiają się też kobiety, które dostały te nasze malinowe gadżety i one są takim żywym dowodem na to, że to jest potrzebne. Poducha jest w kształcie serca, ma bardziej wyciętą tą część taką, którą wkładamy pod pachę. Po zabiegu mastektomii jest utrudniony przepływ limfy. Tam wszystko boli po prostu. Chodzi o to, żeby też nie robić przykurczu, żeby odbarczyć, żeby złagodzić ten ból. Więc ta poducha jest przekazywana pacjentce zaraz po zabiegu mastektomii, jak wyjeżdża z bloku operacyjnego. Taka pielęgniarka przychodzi z taką poduchą. Kiedyś jedna z dziewczyn powiedziała, że ta poducha jest takim miejscem, które łapie wszystkie nasze emocje i myśli, które są parę dni po zabiegu. Jest świetnym

0: gadżetem do wypłakania się i wykrzyczenia wszystkich emocji, kiedy to wszystko po prostu boli po operacji. Więc ta poducha jest na początek. A potem, jeśli pacjentka ma dreny, przypomnijmy, że dreny są jakby odczepiane, nie wiem jak to tak profesjonalnie nazwać, generalnie dzięki drenom odpływa ten taki brud z miejsca operowanego do butelki zwanej butelka Redona. Więc czasami ta pacjentka wychodzi z jedną butelką, a czasami z paroma. Więc teraz sobie wyobraźmy brak komfortu w przemieszczaniu się, kiedy tu mi jakieś sznurki w ogóle odchodzą od miejsca operowanego. Muszę je mieć, bo to miejsce musi być oczyszczane. A jeszcze jakieś buteleczki, które co jakiś czas muszę wylewać ten płyn. No więc dzięki jednej pacjentce wpadłyśmy na pomysł, żeby szyć takie po prostu kolorowe torebki. Żeby sobie dziewczyna mogła przewiesić przez ramię, wrzucić taką torebeczkę i po prostu pójść na spacer.
1: Czyli tak naprawdę ułatwiacie życie, pozwalacie się jakby wdrożyć na nowo do tego życia.
0: Tak, pomagamy nie ograniczać się przez operację. Ja też sobie myślę, że jak ostatnio na szyciu w Wojewódzkim Centrum Onkologii przyszła dziewczyna, która dostała od nas tą poduchę i gdzieś przeczytała o nas i postanowiła przyjść na szycie. I ona mówi, Boże, jak fajnie jest uszyć taką poduchę, bo ja wiem jako pacjentka, co ja sobie pomyślałam, jak dostałam ją, a dzisiaj ja uszyłam dla kogoś. Więc to jest takie, wiecie, to jest, jak robimy coś dla kogoś, to z jednej strony pomagamy tej osobie, ale z drugiej strony my sobie bardzo pomagamy. Myślę, że dzielenie się dobrem po prostu buduje nas. Jest więcej endorfin, więcej radości, więcej pozytywnej energii i każda absolutnie osoba, która przychodzi do nas na szycie, wychodzi po prostu wyluzowana, uśmiechnięta, z taką, wiecie, pozytywną energią po prostu w sobie. Więc z jednej strony pomagamy, a z drugiej strony sami sobie trochę robimy dobrze.
1: No właśnie, dzisiaj te ekipy szyjące są bardzo duże, ale zaczynałyście w bardzo wąskim gronie.
0: W ogóle zaczynałyśmy od tego, że wszystkie pawlacze w domach naszych rodziców, ciotek były przeglądane, przetrzepane. Ja pamiętam, że mój tata wszystkie po prostu poprzeglądał i pierwsze torebki, czy tam serducha, to były z materiałów, które ja kojarzyłam z cyklu Moja mama miała taką sukienkę w taką kratę na przykład. Więc tak, nasze domy były magazynami. Początki były trudne, natomiast byliśmy bardzo zmotywowane do tego, żeby to robić, bo wiedziałyśmy, że to jest szalenie potrzebne i chcemy w to wchodzić. No a potem na szczęście pojawili się sponsorzy, osoby, które przekazywały nam pieniądze, też przekazywały nam firmy materiały. Do tej pory tak się dzieje, że firmy czasami na jakieś skrawki materiałów przekazują, które już jakby nie są im potrzebne, a nam idealnie pasują właśnie na przykład na torebki. Więc to jest właśnie to, co ja powiedziałam na początku. Pomysł jest, widzimy na początku masę trudności i to, że w ogóle to nie wypali, ale po prostu się pojawiają ludzie i rozwiązania i to idzie, nie?
1: Mhm. Ale jak wiedziałyście, że akurat poduszka o takim kształcie będzie pomocna?
0: Ja w ogóle o poduchach przeczytałam ze strony Stowarzyszenia Patchworkowego w Polsce. Tak, jest takie coś w Polsce, gdzie takie szalone kobiety szyją kolorowe, cudne patchworki. Jedna z nich pojechała do Hiszpanii i tam zobaczyła te poduchy, a poduchy w ogóle przyszły ze Stanów. Wiele, wiele lat temu jedna z pielęgniarek zachorowała na raka piersi i jej ciotki uszyły jej taką poduchę, żeby właśnie ją wkładała pod pachę od strony tej, gdzie miała operację na piersi. No i tak się pomysł rozkręcił. Wiecie, słodowy, zrób to sam, no nie? Po prostu potrzeba matko rozwiązań i ona wpadła na taki pomysł, który się po prostu rozlał po świecie i też w Polsce. Ponad 4 lata temu bardzo dużo osób szyło w Polsce poduchy. Trochę jeszcze jest takich grup, które szyją gdzieś tam w różnych regionach. No my postanowiłyśmy założyć fundację, żeby się do tego zabrać tak profesjonalnie. Wiecie, to też jest inaczej, jak fundacja idzie po prostu po kasę do jakiejś firmy i pokazuje konkret. To też jesteśmy po prostu bardziej wiarygodne i budujemy tą markę po prostu od paru lat. A że maliny to taki krzak, który wszędzie się rozrasta, to mamy to szczęście do sponsorów, do wolontariuszy, a myślę, że największą bazą są właśnie ci wolontariusze, którzy jeżdżą w bardzo różne miejsca z nami. Będziemy na plebanii szyć. No, szyłyśmy już w bardzo różnych miejscach. Ja wychodzę z założenia, że absolutnie wszędzie trzeba iść z dobrą nowiną zwaną profilaktyka, bo też na szyciach mamy fantomy piersi. i uczymy kobiety, w jaki sposób wykonywać samo badanie piersi. Rozdajemy ulotki, które można sobie powiesić na lusterku w łazience i pamiętać o tym, żeby raz w miesiącu zbadać się. Mówimy o tym, jak ważne jest USG piersi, jak mamografia jest szalenie ważna. Wiecie, my żyjemy tutaj, Trójmiasto ma 3 onkologie, czego 2 to są breast cancer unity i to są miejsca, gdzie pracują sami profesjonaliści, którzy dziennie widzą po prostu ogrom kobiet i badają bardzo dużo tych piersi, więc mają ogromne doświadczenie, więc mamy to szczęście. Natomiast no, są też mniejsze miejscowości, gdzie trzeba tak naprawdę zachęcać i mówić, że to jest ważne, że my w ogóle musimy znać swoje ciało, bo czasami słyszę, ja nie wiem, jakie ja mam piersi w ogóle, my się nie dotykamy. To jest, dla mnie to jest w ogóle cały czas zaskakujące, bo niby jesteśmy takim cywilizowanym miejscem, a tutaj jednak okazuje się, że zapominamy o takich podstawach. Mhm. Dziewczyna idzie do kosmetyczki, ale już na badanie to nie za bardzo.
1: A nie macie wrażenia, że przez te 4 lata uratowałyście jakieś życie?
0: Ja raczej chodzę z taką myślą, która zawsze jest tak potwierdzana na każdym szyciu, po każdym szyciu. Po na tym spotkaniu, wiecie, z jednej strony szyjemy serducha i torebki.
1: No, ale rozmawiacie.
0: Tak. I z jednej strony właśnie zmieniamy rzeczywistość tych pacjentek. Z drugiej strony uczymy samobadania, mówimy o profilaktyce. Jeśli przynajmniej jedna dziewczyna po tym spotkaniu pójdzie się przebadać, to to jest uratowany faktycznie człowiek. Bo nawet jeśli okaże się, że ma jakąś zmianę w piersi, to bardzo szybko można zareagować. Z trzeciej strony, wiecie, ja znam parę osób przynajmniej, które poszły na kurs krawiecki po tym szyciu, które w ogóle się wkręciły w szycie maszyn. Tak, i mają w domu rozłożone maszyny i szyją różne rzeczy. To też jest fajne w ogóle. A po czwarte, ja sobie myślę, że my chorujemy na taką chorobę zwaną samotność. A to jest miejsce, gdzie po prostu się możemy spotkać przy herbacie, pośmiać się, pogadać, zawiązać nową znajomość.
1: Może wcale nie trzeba być mistrzem szycia.
0: Absolutnie nie. Ostatnio nawet przyszła dziewczyna ze swoim mężem. Przyszła Iza na przykład z synem i z córką. Wiecie, to też jest fajne, bo to jest taka forma trochę integracji rodzinnej. Kiedyś mój brat przyszedł do mnie na szycie. On odpowiada za proces produkcyjny i mówi, siostra, nie, tutaj jest za mało ludzi, tam jest za dużo, ci za wolno. Więc wiecie, to też jest cudowne, bo mój tata na przykład przychodził na wszystkie szycia i to był w ogóle ekspert szyciowy, no nie? On tam pouczał wszystkie panie, jak się szyje.
1: Za wolno, więc, za wolno.
0: Za wolno, za wolno, krzywo czy coś tam, więc no, no fantastyczne spotkanie i ja tam jestem namodowana, cieszę się, że mam to co 2 tygodnie, to taka terapia.
1: No właśnie, ale są takie osoby wkręcone, które przychodzą?
0: Tak, z mojej firmy, w miejscu, w którym ja pracuję, jest 10 osób, które na stałe są w Malinach. Więc my wychodzimy z pracy i potem w piątek idziemy gdzieś tam na szycie, więc udało się stworzyć chyba wolontariat pracowniczy. Tak, mam stałą ekipę 10 fantastycznych wolontariuszy, którzy są od początku, którzy przy różnych zmianach, przy różnych trudnościach mówili, Kasia, jesteśmy. I to wiecie, to też jest ogromna wartość. Bo ja wiem, z kim to robię. To nie jest tak tylko, że maliny to moje, tylko maliny są nasze. Jeśli któryś z tych wolontariuszy mówi, Kasia, bo trzeba było zrobić na naszym szyciu, to jest fajne, bo oni to czują, że to jest ich, no nie? I to jest piękne. I kiedy trzeba coś tam podzielić się pracą, coś pomóc, to oni są po prostu, więc to nie jest tylko tak, że przychodzą, odbębnią i wyjdą. Tylko jak ja poproszę o coś, to oni jak najbardziej są otwarci na to, bo to jest ich.
1: Mhm. A jak wygląda ten proces? Szyjecie jakiś zestaw poduszek i potem osobiście je rozwozicie po szpitalach?
0: To jeszcze wcześniej mamy proces. To już jest w ogóle, to jest wisienka na torcie.
1: Aha, szycie to wisienka, okej.
0: Po pierwsze musimy zdobyć kasę, więc pisanie wniosków, granty, chodzenie, proszenie się. Jesteśmy specjalistami, jeśli chodzi o żebractwo. I to każdy wolontariusz, każdy człowiek, który zarządza fundacją i stowarzyszeniem, to powie. Oczywiście czasami te pieniądze przychodzą same. Nie powiem, że nie. To jest po pierwsze. Potem kupujemy, potem zawozimy. My mamy takie szczęście, że od 4 lat nam nie materiał firma z Wejherowa, która w ogóle robi kanapy. Tak, by the way, robią fajne rzeczy, ale dzielą się dobrem i kroją, bo mają po prostu do tego sprzęt. Potem mam taką fantastyczną panią, która sama chorowała na raka piersi. Już jest w cudownym wieku senioralnym i ona sobie w domu zszywa te serducha, tak żebyśmy mieli tak zwane flaczki do wypełnienia wypełnieniem. Więc ona nam zszywa fajnie te poduchy, przygotowuje nam je. Potem mamy miejsce, gdzie szyjemy. Zabawne jest to, że mamy kalendarz zajęty do przyszłego roku, do października.
1: Okej.
0: Okay. To jest cudowne, to śmiesznie trochę brzmi, jak ktoś do mnie przychodzi, żeby się umówić, to mówię, okej, nie ma problemu, tylko tak za rok.
1: Za rok wpadniemy poszyć.
0: Więc mamy listę rezerwową, miejsc, gdzie możemy poszyć. I wtedy się spotykamy i tam wypełniamy te serducha taką kulką, takim wypełnieniem i zszywamy igłą i nitką. A to wypełnienie jest na tyle ważne, że pacjentka może wrzucić taką poduchę do pralki i po prostu sobie ją wyprać, odświeżyć. I ta poducha wraca do swojej wielkości, okay, kształtu i przez parę dobrych lat może pełnić różne funkcje, bo to wiecie, potem podkarczyk można podłożyć, no przyda wiadomo.
1: Się.
0: Tak. A torebki już szyjemy na miejscu i potem faktycznie dostarczamy. Ostatnio jechałam na przykład w sobotę do Słupska tam zawieźć. Ale to jest fajne, bo się wyrobiła już taka ścieżka komunikacyjna, kiedy nam mówią, że potrzebują kolejnych. Wiecie, to też jest fajne, że onkologi same
1: czekają na was.
0: Tak, i to jest też dowód na to, że one się faktycznie przydają, te poduchy i torebki. No więc zawiozłam tam 110 poduch i 100 torebek. Tyle nam się udało uszyć przez 3 godziny. Tak, to jest taka liczba, która mnie cieszy już. To jest jakiś konkret.
1: To jest
0: także
1: satysfakcjonująca liczba.
0: Tak, dokładnie.
1: Jakbyście mniej uszyli, to już nie byłabyś zadowolona ze swoich pracusiów.
0: Nie, bardzo byłabym zadowolona. Były takie momenty, że się szyliśmy mniej, bo się też uczyliśmy, trafialiśmy do grup, które nigdy nie szyły, więc trzeba było tego nauczyć. Słuchajcie, to chodzi o to, że tam się dzieje przez 3 godziny dużo dobra. I to jest kluczowe. Oczywiście, że ilość jest ważna, bo jeśli zawiozę więcej, to po prostu nie będziemy musieli za miesiąc tam przyjechać. Natomiast chodzi o całkiem coś innego, to chodzi o jakość tego spotkania, a te spotkania po prostu dają dużo dobra innym, nam i tam jest cała masa gigantycznej energii.
1: Mhm, ale te liczby też pokazują, jak wiele kobiet choruje.
0: Tak, i to z roku na rok coraz więcej. Wiecie, jeśli my przestaniemy, musimy przestać myśleć o badaniach profilaktycznych jako o
1: źle koniecznym.
0: To po pierwsze, i jako szukaniu nowotworu. Jak jadę do dentysty, to nie szukam, że będę miała dziurę. Po prostu chodzę do dentysty, dlatego że trzeba dbać
1: o ząbki.
0: Żeby nie doprowadzić do momentu, że trzeba będzie wyrywać, będą zgorzale inne tego typu historie. Chodzę do fryzjera, bo chcę mieć fajne włosy, no nie? I fajnie wyglądać. Nie wiem, paznokcie, chcę zadbać o cerę. To dlaczego my nie dbamy o to, co jest, to co nosimy na co dzień? W zasadzie, no, kiedyś moja serdeczna koleżanka, która jest psychologiem, powiedziała mi zdanie, które jest po prostu dla mnie mega istotnym zdaniem. Jesteś wszystkim, co masz. Gosia, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiam,
0: Gosia. I to jest prawda. Jeśli my sobie uzmysłowimy to, że jesteśmy wszystkim, co mamy, no to jesteśmy domem, który nosimy 24H przez całe swoje życie. Daj Boże, jak najdłuższe i zdrowe. Ale no, my musimy zadbać o nie. Jeśli sami nie zadbamy, no to tego nikt nie zrobi za nas.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Nie każdy wie, ale w sercu Sopotu znajduje się otoczone wałem i fosą porośnięte bukowym lasem wczesno-średniowieczne, datowane na VIII wiek, Grodzisko. Pierwsze badania tego miejsca niemieccy specjaliści przeprowadzali już w 1885 roku. Dziś funkcjonuje jako skansen archeologiczny, będący oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Co zobaczymy wewnątrz? Kto zamieszkiwał to miejsce? Czy to jedyne takie miejsce na Pomorzu? Na te wszystkie pytania odpowiedzieli mi Dawid Brzezowski i Karolina Cząstka Świątkowska z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, oddział Grodzisko Sopot.
2: Grodzisko w Sopocie jest jednym z oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i myślę, że jedną z takich bardzo ciekawych, nie do końca oczywistych atrakcji na mapie Trójmiasta, do której serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic. Natomiast same grodziska to jest temat, myślę, że bardzo ciekawy, niezwykle frapujący. Mówiąc najprościej, są to pozostałości po grodach wczesno-średniowiecznych, czyli tutaj mówimy o okresie X początku i XI stulecia, które funkcjonowały na terenie całej Polski. Są takim elementem bardzo charakterystycznym dla terenów Słowiańszczyzny. Miały one różne funkcje. Część z nich miała charakter obronny. Mogły one być również zamieszkiwane przez mieszkańców. Wtedy mamy często do czynienia z grodem oraz tak zwaną osadą przygrodową czy podgrodową, która mogła wytwarzać różne dobra na potrzeby właśnie grodziska. To, na którym się znajdujemy, czyli grodzisko w Sopocie, w skali mapy Pomorza, grodzisk pomorskich, jest takim grodziskiem średniej wielkości, które funkcjonowało w IX i w X stuleciu.
1: Jak ono wyglądało kiedyś, jak wygląda dzisiaj, co możemy zobaczyć?
3: Dawniej w Nagrodzie zamieszkiwało około 50 osób, nie tylko byli to wojowie, ale też i z Nagrodzie rzemieślnicy, osoby zajmujące się rolą, tak, czy chociażby zwierzątkami. Dzisiaj możemy zobaczyć zakonstruowanie chaty, chociażby uzbrojenia, czy zakonstruowaną chatę gajcarza, w którym widać, że jednak ktoś się taką funkcją też zajmował, prawda? Możemy zobaczyć też oczywiście rekonstrukcję bramy, wieży strażniczej oraz rekonstrukcję palisady. Nasyp ziemny, wał, jest on historycznie zachowany.
1: W jakich latach mieszkali tutaj ludzie? Były to początki średniowiecza, ale czy jesteśmy bardziej wskazać konkretne jakieś lata i mniej więcej przez ile lat to było?
2: Jeżeli chodzi o badania archeologiczne, które są w stanie nam przybliżyć okres funkcjonowania grodziska w Sopocie, to było ono tutaj prowadzone już od początku XX stulecia. Natomiast na podstawie prowadzonych badań archeologicznych zostały wydzielone jakby dwie fazy funkcjonowania tego miejsca. Pierwsza to faza, moment funkcjonowania tego grodziska między VIII wiekiem a połową wieku IX. Grodzisko miało wtedy charakter takiej osady otwartej, czyli nie mieliśmy wałów. Natomiast od połowy wieku IX do wieku X ten gród funkcjonował w takiej formie, jaką możemy dzisiaj zobaczyć. Natomiast następnie on uległ, w trakcie swojego funkcjonowania uległ kilkukrotnemu spaleniu i na początku XI wieku został spalony ostatecznie i mieszkańcy już tutaj nie powrócili.
1: Jak wyglądało życie codziennych tutaj średniowiecznych Sopocian, że tak powiem? Jak wyglądały ich domy? Czym się zajmowali, mieszkając tutaj nad morzem?
3: Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, musieli uprawiać ziemię, żeby mieć, że tak powiem, stałe pożywienie. Jakieś zwierzątka też musiały tutaj być hodowane. Przede wszystkim obróbka bursztynu. Bałtyk, który jest bogaty w tak zwane złoto Bałtyku. Odnalezione zostały też tutaj narzędzia, które świadczą o obróbce bursztynu. Zostało znalezione też dużo pozostałości ceramiki.
2: Jak mieszkali mieszkańcy z Pomorza i Sopotu ponad 1000 lat temu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na podstawie wyników badań archeologicznych udało się odkryć tutaj ślady półziemianek, czyli chat, które były jakby częściowo zagłębione w ziemi. Najczęściej one miały kształt zbliżony do kwadratu i to również taka tradycja bardzo charakterystyczna dla terenów Słowiańszczyzny. Zresztą po dzień dzisiejszy, nawet jak spojrzymy na domy, które są w naszym otoczeniu, one często mają formę i kształt trochę jednak bardziej zbliżoną do kwadratu. To są także te pozostałości tych bardzo starych, już ponad tysiącletnich tradycji. Chaty, które tutaj były odkryte, to są właśnie półziemianki zagłębione w ziemi. Następnie ściany, które budowano, były wykonywane z drewna. W każdej z chat znajdowało się palenisko i to było to miejsce, wokół którego w zasadzie toczyło się życie. One nie miały dużych rozmiarów. Najczęściej są to formy, które mają długość jednego z boków od 5 do 6 metrów. I w takiej chacie często żyła cała wielopokoleniowa rodzina. Przy czym musimy pamiętać, że długość życia w okresie wczesnego średniowiecza była zdecydowanie krótsza niż obecnie. Także osoba w wieku 40 lat albo osoba w wieku lat 50 była już uznawana za osobę bardzo sędziwą. Natomiast pamiętajmy również o ogromnej śmiertelności dzieci. Także jak dzieci już dorosły do wieku lat 7, czyli przeszły ten jeden z trudniejszych okresów w życiu człowieka, czyli ten okres bycia dzieckiem i chorób dziecięcych, były już osobami bardzo odpornymi i silnymi.
1: Ile takich chat tutaj mogło żyć? To mówiliście wcześniej Państwo około 50 osób, ale nie powiedzieliśmy w sumie, ile osób mieszkało mniej więcej w jednej rodzinie. Tak więc ile takich domostw tutaj na terenie Grodziska w Sopocie było?
2: Obecnie na terenie Sopockiego Grodu mamy zrekonstruowanych 5 chat. W takiej chacie mogło żyć nawet do 10 osób. Także rzeczywiście to nie były takie domy bardzo, bardzo luksusowe. Przy czym jak mówimy o większej ilości osób żyjących na terenie Grodziska w Sopocie, musimy również pamiętać o osadzie podgrodowej, która również w okolicy bezpośrednio Grodu najprawdopodobniej mogła funkcjonować. Niestety jej relikty nie zachowały się do naszych czasów.
1: A jak już o tym wspomnieliśmy, to czym jest taka osada podgrodowa?
2: Osady podgrodowe pełniły różną funkcję. Najczęściej były to nieduże osady znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Grodziska i ich zadaniem było albo wytwarzanie różnych dóbr na potrzeby funkcjonowania Grodu, albo mieszkała tam część mieszkańców. Grodziska także mogły pełnić funkcję miejsca schronienia, czyli te osoby, które żyły w bezpośrednim sąsiedztwie w momencie zagrożenia, mogły chronić się również na terenie Grodu. Także nie tylko były to miejsca, które służyły do, w którym większość mieszkańców mogła żyć, ale także były to miejsca, które służyły do schronienia.
1: Powiedzmy ogólnie o grodziskach, co nie, coś więcej. To w Sopocie było dobrze zachowane i właśnie jak wygląda to ogólnie rzecz biorąc, już nie patrząc konkretnie na Sopot, ale też na inne w okolicy, jak wyglądają takie dzikie grodziska?
2: Jeżeli chodzi o grodziska na terenie Pomorza, jest ich bardzo dużo. Tutaj grodzisko w Sopocie jest jednym z grodzisk lepiej zachowanych, to znaczy udało się tutaj do naszych czasów pozostałe ślady wałów. W trakcie badań archeologicznych udało się odkryć pozostałości obiektów mieszkalnych, czyli wcześniej wspomnianych półziemianek. Natomiast na terenie Pomorza tych grodów mamy dość dużą ilość. Jeśli chodzi o grody, które funkcjonują również jako rekonstrukcje, no tutaj podobnym miejscem, którym się też warto zobaczyć, to jest znajdujące się niedaleko Starogardu Grodańskiego grodzisko w Owidzu. Jest to jedno z większych grodzisk na terenie Pomorza. Natomiast w samym Trójmieście, to myślę też jest taka ciekawa rzecz, również funkcjonowały grodziska. I wbrew pozorom Trójmiasto ma bardzo długą i ciekawą tradycję, bo ponad tysiącletnią. Być może mieszkańcy w momencie, kiedy doszło do ostatniego zniszczenia tutaj Sopockiego Grodu, również szukali schronienia i taką koncepcją, gdzie mogli się udać, są to tereny Gdańska, gdzie również funkcjonował gród, ale także w Gdyni, między innymi na Obuszu, Oksywiu, również w Tuchomku, w Salinie. Jest także kilka miejsc, które no, podejrzewamy, że mogły funkcjonować jako grodziska. To jest między innymi no, domniemane grodzisko w Redzie. Tutaj cały czas spór naukowców funkcjonuje. Także ich na terenie tutaj naszego bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiasta, czy na terenie miasta była całkiem spora ilość. Czyli to są te miejsca, gdzie obecnie funkcjonują albo współczesne miasta, albo stanowią one obecnie część czy Gdyni, czy Gdańska. Także Zdecydowanie Trójmiasto ma bardzo długą tradycję.
1: Co konkretnie zobaczymy u Was oprócz pozostałości, oprócz rekonstrukcji grodziska, które tu kiedyś funkcjonowało? Mamy budynek, który pełni funkcję, jak my nie mam pewnie, typowo muzeum.
2: Oprócz samego grodziska w Sopocie, skansenu, który ma, jest dość ciekawym obiektem, bo jest to skansen archeologiczny, również część oddziału stanowi pawilon edukacyjno-wystawienniczy, który, tak jak Pan wspomniał, pełni funkcję, powiedzielibyśmy, bardziej tradycyjnego muzeum. Tutaj prezentujemy kilka wystaw. Na parterze wystawę stałą związaną z grodziskiem w Sopocie oraz bardzo zachęcamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta i okolic, żeby nas odwiedzić również ze względu na wystawy czasowe. Funkcjonujemy w cyklu rocznym i wystawy czasowe tworzone tutaj przez nasz oddział są zmieniane co roku i wszystkie wydarzenia, które mają miejsce także w ciągu roku, te wystawy są dla nich jakby takim motywem przewodnim.
1: A wracając do wystawy stałej, to tak szybciutko, co tam zobaczymy konkretnie? Między innymi takie najciekawsze rzeczy, takie perełki.
2: Myślę, że jedną z takich perełek, na którą warto zwrócić uwagę i to, dlaczego grodzisko w Sopocie było bardzo szczególnym miejscem, to jest kolekcja zabytków bursztynowych. Przy czym są to paciorki, są to tak zwane półfabrykaty, czyli przedmioty, które zostały rozpoczęta ich produkcja, ale nie zostały one ukończone. I co ciekawe, z badań prowadzonych na terenie grodziska w Sopocie, w tej chwili w kolekcji muzeum jest blisko 1,5 kg bursztynu. Zresztą w trakcie badań archeologicznych udało się trafić na ślady miejsca, w którym najprawdopodobniej funkcjonowała pracownia bursztynnicza. Przy czym są to zabytki, które znamy z badań już z wieku XX, z okresu powojennego. Natomiast badania też były prowadzone na początku wieku XX, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I z artykułu, który w zasadzie jest jedynym śladem po tych badaniach, też mamy informację, że był również tu odkryty bursztyn. Niestety w trakcie wojny zabytki z lat 20. i 30. zaginęły. Także przede wszystkim bursztyn, ale również duża kolekcja ceramiki, która jest charakterystyczna dla grodzisk na terenie Słowiańszczyzny. Tutaj pochodzi kilkanaście tysięcy fragmentów ceramiki. Ponadto pozostałości uzbrojenia, a także, uwaga, ciekawostka i taki cymesik, drewniana łódeczka, będąca zabawką dziecięcą. Jest to rzecz oczywista. Tego typu przykładów nie ma zbyt wiele. Kilka łódeczek również drewnianych, będących najprawdopodobniej

0: Były bardzo szczególną formą monet, dlatego że stanowiły bardzo czystą formę kruszcu. A musimy pamiętać o tym, że w wczesnym średniowieczu podstawą wymiany gospodarczej, wymiany towarowej, czy formą opłaty za nią, nie były monety czy pieniądze w takim tego słowa rozumieniu, jak mamy współcześnie, tylko istotna była waga i czystość kruszcu. A te monety pochodzące z terenów arabskich czy kalifatów były kruszcem niezwykle czystym. Ciekawą rzeczą jest to, że jest to fragment monety. Powiedzielibyśmy sposób wydawania reszty. Załóżmy, jeżeli chleb kosztował powiedzmy jednego dirhema, w takim powiedzmy dużym uproszczeniu, i chcieliśmy kupić pół bochenka chleba, po prostu monetę przecinaliśmy na pół. Także patrząc dość obrazowo, oczywiście jest to ogromne uproszczenie, bo ten proces był ciutkę bardziej skomplikowany.
1: Na zakończenie naszej rozmowy, gdzie w takim razie konkretnie znajduje się grodzisko w Sopocie?
0: Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego grodziska. Znajdujemy się przy ulicy Hafnera 63 w Sopocie. Grodzisko jako oddział funkcjonuje od wtorku do niedzieli w godzinach między 9 a 17. Serdecznie zapraszamy także, żeby zerkać na naszą stronę na Facebooku. Grodzisko w Sopocie, skansen archeologiczny, gdzie się znajdują wszystkie informacje o tym, co się u nas dzieje aktualnie i jakie wydarzenia są organizowane w najbliższym czasie, także warsztaty, formy zwiedzania grodziska również dla grup, jak i dla osób indywidualnych. A także zachęcam, żeby zerkać na stronę Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, gdzie także znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o tym, co się u nas dzieje i jakie formy aktywności proponujemy.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Kiedyś istniała tu tylko dzisiejsza ulica Starowiejska, a cała tutejsza wioska była mniejsza od pobliskiej Chyloni czy Oksywia. Mowa o dzisiejszym Śródmieściu Gdyni, którego historię w rozmowie przedstawił mi Dariusz Małszycki, kierownik działu historycznego w Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie z kolei o Śródmieściu Gdyni, czyli najstarszej części, jeżeli chodzi o Gdynię jako osadę, która istniała jeszcze zanim tak naprawdę pojawiła się decyzja o budowie portu, chociaż wtedy wyglądało to zupełnie inaczej.
4: Gdynia, Śródmieście powstało na gruntach dawnej wioski Gdynia, o której pierwsza wzmianka pisana pochodzi z roku 1253, no ale Gdynia została wspomniana tylko dlatego, że była jedną z wiosek należących do parafii w Oksywiu, także Oksywie to tutaj może dzierżyć miano najstarszego miejsca Gdyni, bo Oksywiu jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej pisano, jako że tam wybudowano jeden tutaj z pierwszych kościołów na Pomorzu Północnym. Jeśli chodzi o samą Gdynię, to od wieków ona skupiała się wzdłuż obecnej ulicy Starowiejskiej. No, sama nazwa wskazuje o tym, że jest to ulica Starowiejska, że to była po prostu ulica, wzdłuż której były rozrzucone budynki mieszkalne i gospodarstwa gdynian. Z tym, że ta dawna droga wiejska, bo ona jeszcze się wtedy nie nazywała Starowiejską, nie miała takiego przebiegu jak obecna ulica. Obecna ulica nabrała taki kształt idący prosto, tak lekko pod skotem w stronę morza w roku 1928, a więc kiedy już budowano port, 2 lata po nadaniu praw miejskich. Przedtem ona wiła się tak w sposób kręty, tak nieregularny i to widać, jak przejdziemy się ulicą Starowiejską, po lewej stronie pod numerem 30 jest domek, tak zwany domek Abrahama, to ze względu na to, że w tym domku ostatnie 3 lata spędził zdany działacz kaszubski, patriota Antoni Abraham, dlatego nazywamy go domkiem Abrahama. W rzeczywistości należał i należy do rodziny Skwierczów, też jednej z najstarszych rodzin kaszubskich gdyńskich. I ten dom jest troszkę odsunięty od obecnego przebiegu ulicy Starowiejskiej i stoi pod skosem, bo w tamtym czasie, w tym miejscu dawna ulica Starowiejska przebiegała bliżej tamtego domu. I na przykład ta kamienica sąsiednia pod numerem 28 została wybudowana niejako ta droga biegła za tą kamienicą. Tylko, że jak ją wyprostowano, to ona nabrała obecnego kształtu. No i wzdłuż ulicy Starowiejskiej, jak już wspomniałem, były rozmieszczone gospodarstwa górskie, rolnicze, bo wioska Gdynia nie była małą wioską rybacką, ale była średnią wioską, ale wioską rolniczo-rybacką, i w której jednak większość mieszkańców stanowili rolnicy, a rybacy stanowili

0: około 10% mieszkańców i mieli swoje osady skupione bliżej oczywiście plaży, gdzie przystań rybacka gdyńska znajdowała się mniej więcej na wysokości obecnej ulicy Żeromskiego Waszyngtona, bo ulica Waszyngtona nazywała się do 1933 roku ulicą Nadbrzeżną, ponieważ była przy samej plaży. Część terenu w momencie budowania portu trochę lądu zyskaliśmy przez to, że został on usypany i teraz dzisiejsze wieżowce Sea Towers na przykład jest wybudowane na terenie albo dawnego morza, albo częściowo dawnej plaży. Ale cofając się nieco w stronę lądu i mówiąc o ulicy Starowiejskiej, to też warto wspomnieć, że przy tej ulicy umieszczono przystanek kolejowy, bo Gdynia uzyskała połączenie kolejowe z Gdańskiem i później ze Szczecinem w 1870 roku. W 1895 roku w Gdyni umiejscowiono, można powiedzieć, przystanek, bo jeszcze nie dworzec. Sam budynek, pierwszy budynek dworca wybudowano na początku XX wieku, był to budynek z cegły. No i ta ulica Starowiejska była niedaleko tego dworca i właśnie z dworca prowadziła dawną drogą wiejską droga w stronę plaży i ta droga wiejska kończyła się takim placem, który w latach 20. nosił miano Rynku Kaszubskiego. No to ze względu na to, że w tym miejscu skupiały się też takie czasami kramy, bo odbywały się targi. Rynek Kaszubski, czyli obecny plac Kaszubski, było to miejsce spotkań rolników i rybaków. I każdy tutaj sprzedawał swoje towary. Teraz na placu Kaszubskim stoi to ciekawe pomnik Antoniego Abrahama, który mieszkał ostatnie 3 lata swoje życia kilkaset metrów dalej w stronę dworca. Ale też przy ulicy Starowiejskiej jeszcze przed wybuchem I wojny światowej osiedliły się siostry Wincentynki, świętego Wincentego Paulo z Chełmna, które dostały dom od Elżbiety Skwiercz, właśnie przedstawicielki tej rodziny kaszubskiej gdyńskiej. I one tutaj w latach 20. wybudowały kaplicę, a przy kaplicy w 1928 roku wybudowały szpital. Czyli ten stary budynek sióstr świętego Wincentego Paulo to wybudowały one. I do momentu wybuchu II wojny światowej był to szpital świętego Wincentego Paulo, który należał do sióstr Wincentynek. Dopiero Niemcy w 1939 roku wygonili siostry i zrobili ze szpitala taką jednostkę miejską, bo to stał się szpitalem miejskim. Od tego czasu jest szpitalem miejskim, chociaż siostry po wojnie powróciły na parę lat jako pielęgniarki. Później za czasów komunistycznych stalinizmu znowu odebrano im tę możliwość, aczkolwiek nie odebrano im kaplicy i domu zakonnego, który wybudowały w latach 20. Dopiero w późniejszych latach, chyba w latach 80. mogły wrócić jako pielęgniarki i pracować w szpitalu miejskim. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, naprzeciwko obecnej kaplicy sióstr świętego Wincentego a Paulo, stała karczma Skwierczów. To było najstarsze miejsce, taka karczma, która też od wieków tutaj się znajdowała i w 1928 roku budowano obecną kamienicę Skwierczów pod numerem 1. No ale w 1904 roku gdynianie powołali do życia Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które miało za zadanie wykorzystać walory letniskowe. No zapatrzono się w ten sąsiedni Sopot i chciano również jakoś przyciągnąć turystów. Powstało Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które wykupiło ziemię, która była na terenie obecnego skweru Kościuszki. Tam zbudowano dom kuracyjny, kurhaus, przy nim krótkie drewniane molo. Nie to molo, które później rozebrano w 1934 roku, bo do tego czasu to molo kilkakrotnie przebudowywano. A obok tego pomostu wybudowano łazienki kąpielowe. Początkowo były to 2 budynki drewniane po północnej stronie dla mężczyzn, po południowej stronie pomostu dla kobiet. Te łazienki już w czasach Polski w 1925 roku zlikwidowano, ale wybudowano nowe łazienki, takie, które stały na wysokości obecnej alei, która prowadzi od skweru Kościuszki w stronę plaży i bulwaru. Te drugie łazienki zostały zdemontowane w 1934 roku, kiedy to rozpoczęto budowę mola południowego, które już wiadomo istnieje do chwili obecnej. No i aby doprowadzić bezpośrednią drogę z dworca na plażę i do domu kuracyjnego, to w 1904 roku wytyczono aleję kuracyjną. Kurhausstrasse z niemiecka zwaną, albo Kurhausallee. I ta Aleja Kuracyjna to jest właśnie obecna ulica 10 lutego. Czyli taka jest geneza tejże ulicy 10 lutego, która prowadziła bezpośrednio prosto z dworca w stronę plaży. Bo chodziło o to, żeby letnicy nieśli krętą wówczas drogą starowiejską i trochę w bok od plaży, dlatego chciano, żeby oni prosto szli do Kurhausu i do pomostu, dlatego wytyczono tą aleję kuracyjną. Ona się powoli rozwijała, zasadzono drzewka, zaczęto budować różnego rodzaju wille, pensjonaty. Jeden z takich pensjonatów istnieje do dzisiaj, to jest dom wójta Radkiego, pierwszego polskiego sołtysa Gdyni, wójta Chyloni, który w 1911 roku wybudował obecny dom, który znajduje się przy ulicy 10 lutego 2, jako dom mieszkalny i dom letniskowy. To jest to jeden ze starszych budynków w Gdyni, no ale też wybudowano willę, która znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy 10 lutego z ulicą Pściwoja. Tam przez wiele dziesiątków lat było PZU. Się znajduje znowu wybudowanym takim biurowcem, czy hotelowcem, który został wybudowany obok Banku Polskiego, bo Bank Polski, który stoi przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja, został zbudowany w 1928 roku, no i stanowi taki wczesny przykład częściowo, jeśli chodzi o budownictwo w stylu modernistycznym, ale trochę zmieszanym z stylem historyzującym, szczególnie bogate wyposażenie artdekowskie wnętrz. No ale też wzdłuż ulicy 10 lutego, która już w okresie międzywojennym stała się tą główną osią miasta, zaczęto budować nowoczesne budynki modernistyczne, wśród nich budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli obecny budynek Urzędu Miasta przy ulicy 10 lutego 24, w którym przez wiele dziesiątków lat w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale także w czasach III Rzeczpospolitej swoją siedzibę miały Polskie Linie Oceaniczne. Czy też po drugiej stronie ulicy 10 lutego przy skrzyżowaniu z 3 Maja powstał budynek Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego, tak zwany bankowiec nowocześnie wyposażony z windami, z garażami podziemnymi. Nie mówiąc już o innych takich nowoczesnych, ale to może mniej ekstrawaganckich kamienicach budowanych w stylu modernistycznym. Aczkolwiek takie budynki w stylu historyzującym, na pierwszy rzut oka wyróżniający się od budynku w stylu modernistycznym, który to budynki modernistyczne były budowane w stylu takim kubicznym, czyli one musiały mieć geometryczny kształt, budynki musiały być funkcjonalne, ale nie musiały być piękne, aczkolwiek te budynki, szczególnie te budynki narożne, były bardzo piękne, bo budowano je też na wzór urządzeń takich technicznych, mechanicznych, wytwarzanych przez ludzi, na przykład ze samochodów, samolotów. No a tutaj w Gdyni te domy narożne, modernistyczne wyglądają jak statki, nadbudówki statku. Jak sobie tak spojrzymy, szczególnie na ten budynek Banku Gospodarstwa Krajowego, to wygląda on, ten wyższy, najwyższy narożnik siedmiopiętrowy, jako taka nadbudówka. Wiele takich budynków narożnych mamy. Aczkolwiek większość budynków modernistycznych, jak stoi w pierzei kamienic, to ona po prostu jest płaska, bo odpowiednio rozmieszczone otwory okienne. Czasami nadawano wyglądu bardziej atrakcyjnego poprzez na przykład cofnięte najwyższe piętro, gdzie były takie tarasy widokowe, na których można było obserwować to, co można było zauważyć z tego dachu. Ale są też obok tych pensjonatów, takich starszych budynków, o których wspomniałem, które się zachowały do chwili obecnej, są też budynki z czasów, kiedy budowano miasto i na przykład budynek dawnej szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy 10 lutego 28, zbudowano w 1928 roku, to widać, że to budynek w stylu takim historyzującym, wiele, co można zauważyć obserwując dach. Nie? No, dach jest z wieloma na przykład takimi naczółkami, nadbudówkami, jest wielospadowy dach, kryty dachówką, czy też naprzeciwko budynek Pręczkowskiego, to jest, była kiedyś poliklinika dziecięca, a wybudowano go jako hotel Comfort, też był wybudowany takim w stylu historyzującym. Ulica 10 lutego ciągnie się na przestrzeni kilkuset metrów do skrzyżowania z ulicą Świętojańską, no i dalej promenada, taki ciąg w stronę morza, ciągnie się przez skwer Kościuszki. No, jak sama nazwa wskazuje, nazwany na cześć Tadeusza Kościuszki. Został już zaplanowany pod koniec lat 20. przez jednego z architektów. Początkowo był to teren normalnie rolniczy, były pola, a później zaczęto budować trawniki, ścieżki. Co ciekawe, po południowej stronie skweru Kościuszki do końca okresu międzywojennego znajdowała się gospodarstwo Elżbiety Skwiercz. Na niektórych zdjęciach widać fragmenty tego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, ale za to po północnej stronie skweru Kościuszki wybudowano szereg kamienic modernistycznych. No i skwer Kościuszki, na którym w późniejszym czasie, w 1953 roku, postawiono pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który został zdemontowany w 1990 roku jako takie symboliczne zakończenie okresu PRL-u, ale taką ciekawostkę, anegdotkę można powiedzieć, że ludzie, którzy przyjeżdżali z głębi kraju, szli w stronę morza i na skwer Kościuszki, to jak zobaczyli od ulicy Świętojańskiej pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, to myśleli, że to jest pomnik Tadeusza Kościuszki, bo ta figura tej żołnierki radzieckiej, głowa szczególnie jej, były bardzo podobne do Tadeusza Kościuszki, ale jak podchodzili do samego pomnika, to się trochę dziwili, że to jest pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego. Kiedy ten pomnik rozebrano, to samą figurę postawiono na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Redłowie. No i też w chwili obecnej mamy fontannę, która została zbudowana w latach 70., ale przed wojną wybudowano też fontannę, która miała jeden taki gejzer wodny, która istniała do końca II wojny światowej. Samo molo, jak już wspomniałem, południowe wybudowano w latach 1934-1935 i to miało być takie wyrównanie strat miastu, które zadał port, bo port pierwotnie centrum miasta urbaniści planowali umiejscowić wzdłuż obecnej ulicy Wójta Radkiego czy Jana Skona, ale jak port się rozbudowywał w stronę południową, no to te centrum miasta przeniosło się bardziej na ulicę 10 Lutego i aby zrekompensować straty miastu, wybudowano molo południowe, takie molo, które było ogólno dostępne dla wszystkich. No i tutaj zaczęto budować inne modernistyczne budynki, w których miało znaleźć miejsce Dom Żeglarza Polskiego, budynek Morskiego Instytutu Rybackiego, czy przystań pasażerską żeglugi przybrzeżnej. No i zakończono budowę tym basenem żeglarskim, który no, jest dalej na południe wysuniętą częścią portu gdyńskiego.
1: Magazyn lokalny. Z tej strony Paweł Lemke, a to jest magazyn lokalny. Dziś okazja, aby posłuchać o kolejnej gdyńskiej dzielnicy, która ma bardzo bogatą historię, o czym znów wielu nawet jej mieszkańców może nie wiedzieć. Tematem dzisiejszej rozmowy jest Gdynia Dąbrowa oraz Góra Donas, a rozmawiał ze mną Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.
2: Gdynia Dąbrowa to stosunkowo młoda dzielnica Gdyni, która w ciągu ostatnich 30, nawet można by powiedzieć 40 lat z sielskiej, wiejskiej osady z pustkowi zmieniła się w naprawdę prężną i zamieszkiwaną przez mnóstwo mieszkanek, mieszkańców Gdyni dzielnicą, wiodącą dzielnicą właśnie tej części Gdyni Zachód, obok Chważna Wiczlina. A mało kto wie, że korzenie tej dzielnicy sięgają osadników z Wirtembergi, osadników niemieckich, a patrząc jeszcze dalej wstecz, sąsiedniej dzielnicy Wielkiego Kacka, bo z Wielkim Kackiem związane są początki dzielnicy Gdynia Dąbrowa. Praktycznie tereny współczesnej Dąbrowy, jak i Kaczych Buków, były związane właśnie z wsią Wielki Kack i z takimi obrzeżami, z terenami rolniczymi, zamieszkiwanymi przez stosunkowo niewielką liczbę osadników. Tereny te były nazywane pustkowiami od słowa pust, czyli z języka kaszubskiego, tereny odludne, wybudowania z dala od głównych centr wsi, czy też folwarków. Zresztą nazwa Kaczy Buki, która nierozerwalnie wiąże się z Gdynią Dąbrową, to nic innego jak nieco zmieniona nazwa zapisu Kackie Buki, czyli wysadzana bukami droga z Wielkiego Kacka w stronę Chwaszczyna. Później przyjęła się ta nazwa Kaczy Buki, natomiast z rzeką Kaczą ani z kaczkami ten teren nie ma wiele wspólnego. No a skąd nazwa Dąbrowa pochodzi, skoro już udało się rozgryźć nazwę Kaczy Buki? Chodzi tutaj o niewielkie zagajniki, takie dębowe lasy, czy też niewielkie mateczniki, które znajdowały się mniej więcej w okolicy ulicy Rdestowej, w kierunku ulicy Wiczlińskiej. Do dzisiaj w topografii dzielnicy widzimy miejsca bardziej porośnięte lasem, chociaż nie są to stosunkowo stare drzewa. I tak możemy sobie wyobrazić ten pierwotny pejzaż Dąbrowy, czyli pola bez budynków, bez bloków i pomiędzy te kępki lasu. Dąbrówka, nazwa osiedla, które znajduje się w okolicy ulicy Rdestowej, które jest częścią dzielnicy Dąbrowa, to młody las dębowy, czyli świeżo co zasadzony albo który wyrósł z samosiejek, więc tak łatwo można wywieźć nazwę dzielnicy właśnie od tych dendrologicznych sytuacji. A osadnicy skąd się wzięli? Tak jak wspomniałem na początku, pustkowie się tam znajdowało. Januszewo, Janiszewo, tudzież Popendorf. Różne nazwy tego właśnie sięgającego kilkuset lat wstecz miejsca się znajdują w źródłach. Była to osada niezasiedlona. Dopiero na początku XIX wieku u podnóża wzgórza, które sięgało blisko 206-207 metrów nad poziomem morza, pojawili się osadnicy z okolic Wiltenbergi, osadnicy niemieccy, którzy w okresie zaboru pruskiego zostali sprowadzeni tutaj na tę ziemię, aby je kolonizować i aby według propagandy i też planu co do tych terenów wypierać ludność narodowości polskiej, ludność kaszubską. Jednakże tak naprawdę szybko doszło do asymilacji Kaszubów, którzy od lat mieszkali na tych terenach, na terenie Wielkiego Kacka i Dąbrowy, bo Wielki Kack to była i nadal są tam silne tradycje kaszubskie, wieś kaszubska. Część tych osadników niemieckich z trudem radziła sobie z uprawą znanych im roślin i znanego im sposobu prowadzenia gospodarstw w terenie piaszczystym, ponieważ Góra Donas to wzgórze najwyższe w Gdyni, jednakże polodowcowe, więc poniżej warstwy gruntu mamy sypki piasek, taki wręcz plażowy. Trudno cokolwiek tam uprawiać oprócz najprostszych warzyw, najprostszych owoców, więc sprzedawali te ziemię Kaszubą. Część z nich łączyła się w związki pomiędzy Niemkami czy Niemcami, a Kaszubkami, Kaszubami. I w ten sposób do końca XIX wieku ta osada była osadą mieszaną, jeżeli chodzi o stosunek ludności. Szybko po tym, jak osadnicy wybudowali odległe od siebie budynki, wpierw drewniane, później murowane wokół Góry Donas, powstał cmentarz ewangelicki. Dzisiaj jedyny cmentarz ewangelicki w granicach miasta Gdyni, który był położony zgodnie z tą tradycją protestancką, z dala od centrum wsi. Za takie centrum można by w zasadzie uznać kuźnię rodziny Leibrandt, po której pozostały jedynie ruiny. To są tereny obecnie ulicy Łanowej, blisko już dzielnicy Gdynia, Chważno, Wiczlino. Cmentarz obecnie składa się ze starego drzewostanu. Można odnaleźć resztki grobów, resztki starego płotu, ogrodzenia i grób właśnie rodziny Leibrandt. Jeden z ostatnich pochówków, który tam miał miejsce w latach 30. ubiegłego wieku. Choć niektórzy mówią, że jeden pochówek miał miejsce na przełomie lat 30. i 50., ale trudno to stwierdzić w źródłach. Ten zniszczony obecnie cmentarz, chociaż jest on pielęgnowany przez miłośników starych nekropolii, uczniów pobliskiej szkoły, czy po prostu pasjonatów historii, niegdyś był urokliwym miejscem położonym na odkrytej polanie z jednym grobem betonowym, jak wspominają na starcie mieszkańcy dzielnicy, z grobami otoczonymi ozdobnym płotem. Jednakże po roku 1945, kiedy ogółem na terenie współczesnego województwa pomorskiego niszczono te cmentarze ewangelickie albo popadały one w zapomnienie, tak również i gdyński cmentarz ewangelicki pod Górą Donas, wówczas należący jeszcze do powiatu wejherowskiego, okrył się niepamięcią.
3: Czy po tych osadnikach, o których tutaj mówiliśmy, są jeszcze dzisiaj jakieś inne ślady poza tym starym cmentarzem czy ruinach starej kuźni?
2: Pośród drzew można odnaleźć w okolicy tak zwanej rewerendy, czyli jest już część Chwaszczyna. Ostatnie ceglane budynki pochodzące z początku XX wieku, które zastąpiły budynki murowane. Są to budynki, gdzie mieszkał między innymi sołtys kolonii do nas, bo taka to nazwa, kolonia do nas na mapach pojawiła się w XX wieku i była obecna nawet kilkadziesiąt lat temu na planach miast. Więc te pojedyncze budynki najlepiej szukać głęboko w zaroślach, wchodzić w ścieżki leśne z dala od głównych szlaków. Kilka tych budynków istnieje. Powodem, iż tak mało obecnie możemy odnaleźć starych budynków kolonii w pejzażu Góry Donas i dzielnicy Dąbrowa, są działania wojenne, ponieważ w 1945 roku w marcu Góra Donas była głównym szczytem obrony i ataku zarówno wojsk niemieckich przeciwko wkraczającej armii sowieckiej od strony Chwaszczyna i od strony Kielna. Toczyły się tam bardzo ciężkie walki. Z tego też powodu Góra Donas jest około metra niższa niż wcześniej z powodu tego szalonego ostrzału. Niestety budynki, które się tam znajdowały, zostały zniszczone doszczętnie. Ocalały jedynie te, które znajdowały się w dolinach albo w stosunkowym oddaleniu od punktu ostrzału. Jeden z tych budynków, który należał do sołtysa Münsza, jest przykładem bardzo dramatycznej historii, ale też i takiej, która zostawiła ślady do dzisiaj, ponieważ część tego budynku została zniszczona, konkretnie 1/3 budynku, kiedy to z obu stron pola stanęły przed sobą czołgi, jeden niemiecki, drugi sowiecki i oby dwa czołgi wystrzeliły do siebie, jednocześnie przestrzeliwując kawał budynku. I też właśnie po działaniach wojennych pozostały nieliczne groby nieznanych żołnierzy, które są ukryte można pośród nowych już drzew, które zostały w czynie społecznym tutaj sadzone w okresie powojennym, odnaleźć pojedyncze ślady właśnie tych mogił wojennych. Natomiast do dzisiaj jeszcze w dzielnicy Gdynia-Dąbrowa blisko nowoczesnych osiedli i ulic o owocowych nazwach możemy odnaleźć starą ewangelicką szkołę przy ulicy Głogowej. Obecnie jest to budynek prywatny. Albo i niektóre stare zabudowania gospodarskie, na przykład w okolicy ulicy Skrzypowej, gdzie jeszcze istnieją fragmenty, prawdopodobnie już przez krótki czas, dawnego gospodarstwa typowych kolonistów z Góry Donas. Czy jeszcze pozostały jakieś ślady? Pozostały opowieści mieszkańców, tych najstarszych, którzy już są blisko tak naprawdę setnego roku życia, a wciąż zamieszkują kolonie. To historie życia prostego, ale bardzo charakterystycznego dla zapomnianych już wiejskich tradycji Gdyni, tego etosu rolniczego. Jeżeli mówimy nie tylko o dzielnicy Gdynia-Dąbrowa, ale i o Wielkim Kacku, Małym Kacku, Witominie i o Redłowie. Patrząc w stronę tej rolniczej przeszłości, mieszkańcy powojennej kolonii obecnej dzielnicy Dąbrowa zajmowali się przede wszystkim rolnictwem, ale pośród tego rolnictwa bardzo ważna była hodowla lnu, do którego ścinania służyła maszyna wynaleziona w sposób samorobny w kółku rolniczym w kolonii, wyrywaczka lnu, bo tak się nazywała ta maszyna. Po ciężkiej pracy len, który był wyrywany przez tą wyrywaczkę lnu, był transportowany aż do Lęborka. Warto pamiętać, że wówczas kolonia Donas i współczesna Dąbrowa należały do powiatu wejherowskiego, a mieszkańcy, jeżeli spotkałoby się ich przy pracy w polu współcześnie, nie posiadają zbyt wielu zdjęć, ponieważ nie dokumentowali życia codziennego, ale mają mnóstwo opowieści, takich jak na przykład historia o pewnych tajemniczych zjawiskach. W noc sobótki, czyli w noc świętojańską, regularnie zdarzały się wizyty zjaw z kolonii, między innymi historię o tańczących koniach. Jest to historia przytaczana nawet w literaturze regionalnej o koniach z Dąbrowy, kiedy to podczas ogniska na najdłuższą noc w roku zaczęły do ogniska podbiegać nagle niewielkie źrebaki, strasząc tych, którzy świętowali tą noc. Później też i po chwili zaczęły przybiegać coraz to dorodniejsze konie i zaczęły tańczyć wokół ogniska. Jest to stara kaszubska historia, która szczególnie pod górą do nas ma wciąż miejsce w pamięci mieszkańców. Konie w mitologii lokalnej są zresztą symbolem takiej metafizycznej energii, siły bliżej nieokreślonej. Natomiast spotykana była również zjawa jeźdźca, wędrowca bez głowy. Jest to ciekawa historia, ponieważ przewija się ona również przez historię źródła Marii w okolicy Wielkiego Kacka, jak i przez historię rewerendy, czyli części Chwaszczyna. Mieszkanki i mieszkańcy widywali często przy leśnej drodze w okolicy ulicy Łanowej postać jeźdźca bez głowy, bardziej pieszego bez głowy, można by powiedzieć, ponieważ był on widziany czasami na bryczce, a czasami przechodził on niepostrzeżenie pośród drzew. Zauważony natychmiast znikał, ale zostawały po nim ślady w śniegu, co jest udokumentowane w historiach lokalnych. Również pojawiały się inne historie, ale też i kryminalne z dzielnicy, ponieważ Gazeta Gdańska w latach 30. XX wieku głosiła mrożące krew w żyłach historie również o zabójstwach i innych czynach przestępczych w okolicy karczmy rodziny Naczk, która tam się mieściła. Karczma, po której budynek już nie istnieje, była miejscem, które integrowało mieszkańców, ale i było również świadkiem historii tych bardziej przerażających, o czym można poczytać w różnych zapiskach archiwalnej prasy. Czy współcześnie kolonia do nas jest nadal miejscem odludnym, czy też miejscem z perspektywą rozwoju i takiej zabudowy jak dzielnica Gdynia-Dąbrowa? Z powodu ukształtowania terenu i też dużej ilości zbiorników wodnych, wód podziemnych, los Góry Donas wciąż będzie leżał w rękach natury. Jest to absolutnie fascynująca enklawa leśna z pięknym widokiem z wieży telekomunikacyjnej na całą praktycznie Gdynię, bo przy dobrej pogodzie można i Gdynię Północ zobaczyć. Oprócz punktów widokowych czy gdańskiego Pachołka, Góry Gradowej czy gdyńskiej wieży w Kolibkach, jest to chyba taki punkt obowiązkowy do odwiedzin wszystkich miłośników widoków, ale i fotografowania terenu. A stojąc na szczycie wieży, warto pamiętać, że jest to kolejna, czwarta już wieża, która się mieści w tym miejscu. Najstarsze informacje o wieży pochodzą z lat 30. XX wieku, kiedy stała tam drewniana wieża triangulacyjna, czyli pomiarowa. Później stała kolejna wieża, już powojenna, metalowa, a w latach 80. ubiegłego wieku ponoć nawet stacjonowały tam wojska, które rozstawiały duży radar nasłuchowy. Natomiast to jest już historia na zupełnie inne historyczne śledztwo. Historię dzielnicy Dąbrowa, ale też i Kaczych Buków, kolonii, okolic Chwaszczyna, jak i Chwaszna Wiczlina można poznać przez cały rok i zimą, wiosną, jesienią, latem podczas cyklicznych spacerów Muzeum Miasta Gdyni z cyklu Gdynia Nadaje. Zapraszamy do wędrówki przez te nieznane i mniej znane historie Gdyni Zachód.
4: Magazyn lokalny.
5: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jej konika na biegunach kochają kolejne pokolenia, a ona nadal nam śpiewa na sen. Urszula to wokalistka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Nam udało się z nią porozmawiać w Sopockiej Operze Leśnej, gdzie, jak podkreśla artystka, czuć wyjątkową magię.
6: Czego wciąż ci brak? No chyba już niczego teraz.
7: Absolutnie niczego. Jak śpiewam, to mówię, Boże, mój kochany, jakie to są emocje. Mimo wszystko, że no, mimo tego, że śpiewam 10 lat, to ponadto jednak te emocje, jak widzę tak ludzi, którzy mają takie serducha na dłoni, to po prostu robi się bardzo, bardzo przyjemnie.
6: No właśnie, ta opera leśna nadal wyzwala emocje?
7: No wyzwala, okazuje się. Mnie to bardzo cieszy, że ona wyzwala te emocje w coraz to młodszych pokoleniach. To jest w ogóle cudne, że ta magia tego miejsca na nich też działa i to jest cudo.
6: No właśnie, to jest też niesamowite, że łączy pokolenia, bo obok mnie siedziała taka rodzinka i dziecko, to jest ta Urszula, to jest chyba ta, to od konika.
7: No to konik właśnie, konik łączy pokolenia.
6: Ten pierwszy koncert tutaj, jak pani wspomina?
7: Pierwszy w ogóle? Nie, no mój pierwszy to był może nie solowy, ale ja byłam jako amator w chórkach towarzyszących wykonawcom w roku 80.
6: Od tego się zaczyna.
7: No i to był właśnie pierwszy mój taki występ, kiedy byłam na tych deskach właśnie sopockich.
6: Te deski się zmieniają, czy nadal są takie same?
7: Nabierają trochę innego charakteru, ale to jest też naturalne, bo technologia idzie do przodu, coraz więcej jest pięknych rzeczy dookoła. Ten artysta robi się troszeczkę taki tą trybikiem w machinie, ale jest okej, jeszcze jest okej. Zachowujemy jeszcze ten ciężar ważności jednak jest na artystów, to dobrze.
6: Co się czuje, kiedy cała publiczność śpiewa tekst?
7: Nie, no to jest piękne, no tak pytasz, no jak mam ci to powiedzieć, po prostu...
6: Zawsze zazdroszczę.
7: Robi się cieplutko na sercu i ja widzę sens wtedy tego, co robię i dodaje mi to na pewno bardzo duże siły.
5: A teraz o historii powstania Fundacji Sprawni Inaczej, o jej ponad 30-letniej działalności i planach na przyszłość. Rozmowa z założycielką Justyną Rogińską oraz Darią Kara-Chodzienną. Pytania zadawała nasza reporterka Agnieszka Kusior.
8: Historia sięga roku 89, czyli w tym roku kończymy 34 lata funkcjonowania. Ja się nazywam Justyna Rogińska i jestem założycielką Fundacji Sprawnie Inaczej. Jestem zarówno fundatorem, jak i wieloletnim prezesem zarządu. W tym czasie fundacja stopniowo rozwijała się. Początek był w Gdańsku. Później rozprzestrzenialiśmy się bardzo mocno. Fundacja jest fundacją ogólnopolską. Mieliśmy swoje takie przyczółki, oddziały w Nowym Dworze Gdańskim, w Lublinie. Te miejsca już są usamodzielnione. We Wrocławiu, no tam ze względu na wiek osób, które się tym zajmowały i brak następców, wygasło to działanie, chociaż jakby nie do końca, bo ślady naszej działalności tam pozostały i pamięć o fundacji również. Obecnie mamy placówki w Miastku, w Bytowie, w Kościerzynie i w okolicach Kościerzyny, we wsiach Stara Kiszewa, Wygonin, Konarzyny. W tych miejscowościach prowadzimy działalność statutową, która określona w statucie jest jako tworzenie stałych miejsc pobytu dziennego czy też innego, bo tam statut nie określa, jakie to mają być dokładnie placówki, ale na pewno stacjonarne i profesjonalne dla osób niepełnosprawnych. I to na przestrzeni lat powstawało. Niektóre placówki mają kilka lat, niektóre placówki mają po 20 lat, inne placówki mają po 30 lat, a z statystyki zeszłego roku wynika, że obsłużyliśmy 518 osób z niepełnosprawnościami w tych miejscach, o których mówię.
9: Jakie działania wchodzą w skład tej organizacji?
8: Działania są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, jaki fundusz to obsługuje, tak? Bo są ściśle określone w różnego rodzaju ustawach i rozporządzeniach zasady. I my prowadzimy środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej służą do oczywiście obsługi osób niepełnosprawnych, ale w kierunku takim, by te osoby mogły w przyszłości, jeżeli ich stan zdrowia pozwoli, podjąć pracę. Środowiskowe domy mają zupełnie inne zadanie. Tam osoby ani nie mają ograniczonego czasu, ani konieczności podejmowania pracy. Znaczy konieczności to może niewłaściwe słowo, ale oczywiście też mogą, ale nie muszą, tak bym to powiedziała. W tych placówkach prowadzona jest rehabilitacja wszechstronna, czyli jest fizjoterapia, no różnego rodzaju ćwiczenia, terapia zajęciowa, uspołecznianie polegające na wycieczkach, wyjściach, integracji społecznej, organizowaniu imprez plenerowych, czy też udziału w tych imprezach. Także to jest bardzo, bardzo rozległa działalność i praca. Prowadzą ją oczywiście osoby odpowiednio przygotowane do tego. Zwykle to są ludzie z wyższym wykształceniem. Pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi i asystenci osób niepełnosprawnych. Realizujemy też liczne projekty. Jeden z projektów to dotyczy dzieci i rehabilitacji psychoruchowej dzieci z terenów zaniedbanych strukturalnie. I to się dzieje właśnie na wsiach, które na wstępie wymieniłam, w tych ośrodkach. w oparciu o zaplecze środowiskowych domów samopomocy, które posiadają i sale odpowiednie do rehabilitacji i sprzętu.
9: Co skłoniło Panią do założenia fundacji?
8: To trzeba sięgnąć wstecz, te 30 kilka lat. Wówczas w Gdańsku była jedna szkoła życia w Nowym Porcie, dwie czy trzy szkoły specjalne dla osób z lekkim upośledzeniem. Po ukończeniu tej edukacji osoby trafiały do domu, nikt się nimi nie zajmował, nie opiekował, poza rodziną oczywiście, czy też domy pomocy społecznej, bo też często rodzina nie dawała sobie rady i oddawała do bardzo źle funkcjonujących domów pomocy. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i pracowałam w różnego rodzaju placówkach i edukacyjnych, i leczniczych, i jakby bardzo dokładnie znałam los osób, które tych dzieci, które dorastają i potem trafiają do nikąd. Nie ma dalszego ciągu. No owszem, była jakaś spółdzielnia inwalidów, ale to taka, no na pewno nie rozwiązywało to problemów. Także no głównym powodem była właśnie ta świadomość. Poza tym byłam też bardzo zaangażowana w działania Solidarności. Reprezentowałam taki resortowy zespół, który się zajmował generalnie szkolnictwem, a ja w tym zajmowałam się szkolnictwem specjalnym. Organizowałam wiele konferencji ogólnopolskich dotyczących osób niewidomych, głuchoniemych, niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo. Współpracowaliśmy również z resocjalizacją i robiliśmy konferencje dotyczące też tych problemów młodzieży, dzieci niedostosowanych społecznie. Stąd bardzo szeroką wiedzę miałam na temat stanu edukacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce.
9: I jak wyglądały te początki fundacji?
8: Początki zaczęły się w domu. Mieszkam we Wrzeszczu. No i po prostu tam się zaczynała działalność. No jak każda działalność. Trzeba zarejestrować, trzeba utworzyć konto bankowe, trzeba mieć REGON, trzeba mieć wszystkie prawne sprawy ogarnięte, że tak powiem. I do domu przychodzili ludzie. Bardzo pomogło mi radio, dlatego że byliśmy pierwszą organizacją tutaj w Gdańsku, pozarządową, która się zajmowała osobami niepełnosprawnymi. I radio prowadziło audycje. Po audycji był czas antenowy, gdzie ludzie mogli się zgłaszać. No wówczas bardzo, to było dla mnie takie wręcz szokujące, że po krótkiej informacji, że coś takiego powstało, że chcemy, tak, jeszcze nic nie mamy, prawda, ale chcemy coś tam zrobić. Bardzo dużo było telefonów i wiele z tych osób, no, stanęliśmy na wysokości zadania, no bo poprzez te telefony, żeśmy się umawiali, oni przychodzili do mnie do domu i zastanawialiśmy się, co tam dalej robić. Już w 90 roku, 90-91, to już w Gdańsku już organizowaliśmy pierwsze placówki. I tak jakby problem, który wyszedł na plan pierwszy, to były dzieci niepełnosprawne i edukacja. Wówczas tworzyliśmy na terenie kilku szkół, no na początku oczywiście w jednej, klasy autonomicznie funkcjonujące na terenie tam danej szkoły. Parę dobrych lat było przed tym, jak stworzono ustawę o integracji, o szkołach integracyjnych. Dzieci po prostu były jakby w odrębnej klasie, ale spotykały się na przerwach, w stołówce. No to są bardzo ciekawe opowieści, ale myślę, że one się nie zmieszczą w 15 minutach, bo to były bardzo intensywne. Znaczy my pracujemy bardzo intensywnie cały czas. Stąd jest ten dynamiczny jakby rozwój, żeby opowiedzieć historię całą, tak? I co, dlaczego, z czego to wynika, to wydaje mi się, że to na odrębne audycje, ale bardzo by było wskazane mówić o tym, bo mało się mówi o historii. My już przyjmujemy tramwaj niskopodłogowy czy autobus, jest rzeczą całkowicie normalną, że jakieś oznaczenia, jakieś tam groszki takie na przystankach dla niewidomych, czy linie dla laski gdzieś tam, że to jest taka całkowita już norma. To jest od niedawna tak naprawdę. Nie było tego, trzeba było dźwigać, nosić być te osoby, w ogóle być narażonym też na bardzo zły odbiór społeczny. Warto o tym opowiadać, bo myśmy rozpoczynali pracę zanim powstał Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Całkowicie byliśmy zdani na własne siły i na pozyskiwanie środków samodzielnie, co teraz jest zupełnie inaczej, tak? Że czerpiemy z Państwowego Funduszu, czy z Ministerstwa Rodziny, czy z programów różnego rodzaju, no to wtedy to mogliśmy tylko dostać od osób fizycznych w zasadzie.
9: To jeszcze pytanie tutaj do Pani Darii, skoro już mówimy o funduszach. Pani zajmuje się fundraisingiem i chciałam się spytać, jak wygląda sytuacja z tym, czy jest dobrze, patrząc na to, że mamy teraz taką sytuację ekonomiczną, a nie inną, czy to jest ciężkie zadanie, czy takie średnie?
10: Oczywiście nie jest to łatwo, ale staramy się działać w różnych kierunkach, w pojęciu poszukiwania wsparcia i środków. Społeczność bardzo aktywnie wspiera, chętnie dołącza się do naszych inicjatyw. Ja mam imię Daria Karachodyna, zajmuję się fundraisingiem, mediami społecznościowymi, takimi różnymi komunikacjami i podobną działalnością. I między innymi na razie działamy w kierunku na przykład takiej inicjatywy Ubrania do Oddania. Każda osoba może zgłosić się przez stronę Ubrania do Oddania i wybrać naszą organizację lub przynieść ubrania do nas. Wysyłamy to do magazynu Ubrania do Oddania. Rzeczy mają drugie życie. Osoby potrzebujące mogą kupić te ubrania, a my jako fundacja dostajemy złotówkę za kilogram. Rozwijamy klub darczyńcy przy naszej fundacji. Poszukujemy aktywnie osób, którzy chcieliby wspierać nasze działania regularnie, co miesiąc wpłacając dowolne darowizny. Oczywiście też organizujemy dużo imprez dla lokalnej społeczności. Przy fundacji działa Dom Sąsiedzki przy Północnej i dzięki temu organizujemy różnorodne wydarzenia, pikniki, spotkania, też wspólnie z innymi organizacjami lokalnymi. Robimy takie już dość słynne imprezy, na przykład Święto Ulicy Północnej, czy Dzień Sąsiada i dzięki temu możemy też promować naszą działalność, poszukiwać nowych osób do wspierania naszej działalności.
9: Chciałaby Pani się jeszcze na koniec podzielić jakimiś planami, wizjami na najbliższą przyszłość?
8: Ja się podzielę teraźniejszością. Przenosimy się z Calamy warsztat terapii zajęciowej, który dotychczas działał w dwóch lokalizacjach, na Niedźwiedniku i na Północnej. Przenosimy się z Niedźwiednika. Tu muszę zaznaczyć, że lokalizacja na Niedźwiedniku to było komercyjnie wynajęty lokal. No obecnie nie bardzo już nas było stać i bardzo ciężko organizacyjnie w dwóch miejscach nas przeprowadzić. Więc się przenosimy tutaj, jest to bardzo intensywny czas. Przeprowadziliśmy remont. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie miało tej ściany, było jednym dużym pomieszczeniem. Teraz za ścianą będzie pracownia komputerowo-poligraficzna. Po przeciwnej stronie też była duża sala, ponieważ to jest stara szkoła, więc duże pomieszczenia takie klasowe były i tam powstały też dwie nowe pracownie, więc duży remont, duży wysiłek w staraniu o środki, o to, żeby przygotować tutaj miejsca dla grup, które przejdą. Tak samo musieliśmy robić remont piwnicy, cały czas to robimy, przygotowujemy miejsca na przyjęcie wszystkich osób, które są teraz na Niedźwiedniku, przejdą tu do nowych pracowni i to jest jakby taki priorytet, czyli żyjemy, można powiedzieć, z dnia na dzień, przenosząc, przewożąc, przemieszczając. No, no najbliższe plany to na pewno można powiedzieć o pikniku, bo robimy cztery, bo kiedy tu Gasza mówiła o tych takich imprezach lokalnych, ale są też nasze, przez nas robione pikniki.

0: Autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2. Dla mnie
2: liczy się to. U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy programie.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.